Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofię ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To jest Dawid. Damiano, Dawid, poniedziałek jest Goliatem. Dawid tego Goliata załatwi. A kto z Biblii nie za bardzo, no to niech wie, że potop już się skończył.
1: Dobrze, że tak wszystko ładnie objaśniasz. W poniedziałek o tej porze i rok trudno czasem te kropki połączyć, ale na szczęście jesteś ty.
0: O, proszę bardzo. Praojciec Ireneusz i ta, która zjadła jabłko, Joanna. Dzień dobry.

0: mama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: TEDx AGH University nadchodzi. To już czwarta edycja konferencji w murach krakowskiej AGH. Już 30 maja klub studio wypełnią słowa i idee warte rozpowszechniania. Na uczestników czeka aż 14 inspirujących prelekcji w motywach wiedza, pasja, więź. Wystąpią m.in. Maja Makowska, Piotr Lewulis, Jay Dąbrowski. Bilety dostępne na stronie www.kramgh.pl. Do zobaczenia na wydarzeniu. Poleca RMF Max.
8: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
9: O kurde.
8: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
9: No jak najbardziej, jak najchętniej.
8: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hit na maksa.
12: Kraków 96 i 7 FM.

0: Eben i Hello w głośnikach RMF Max i takie hity na maksa sprawiają, że poniedziałek po prostu jest fajny.
1: A dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu rumuński niedźwiedź będzie miał lżej.
0: Wow, brawo!
1: No, prezydent Karol Nawrocki adoptował misia z rumuńskiego zoo i wszyscy biją brawo, no, jak powiedziała Aśka, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą.
0: Tak?
1: Skoro w Rumunii być może przebywa poszukiwany Marcin Romanowski, no, to czy służby celne wypatrują na granicy kogoś przebranego za misia?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
1: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.

0: GH University nadchodzi. To już czwarta edycja konferencji w murach krakowskiej AGH. Już 30 maja Klub Studio wypełnią słowa i idee warte rozpowszechniania. Na uczestników czeka aż 14 inspirujących prelekcji w motywach wiedza, pasja, więź. Wystąpią m.in. Maja Makowska, Piotr Lewulis, Jay Dąbrowski. Bilety dostępne na stronie www.kramgh.pl. Do zobaczenia na wydarzeniu. Poleca RMF Max.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
3: I po reklamie.

0: Ariana Grande i hity na maksa i flash z regionu. Macie to o 6:00 tu w RMF Max.
1: I dieta, bo kalorie i samo ich liczenie nas nie odchudzi. Przynajmniej tak mówią eksperci. Trzeba z jedzenia czerpać przyjemność. I wtedy jak nam smakuje, to łatwiej się chudnie.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli radość sprawia wam unboxing waszej diety pudełkowej.
2: Kinga Nyga, zapraszam ponownie na najświeższy flash w RMF Max Kraków na 96,7 FM. Jeden podawał się za przedstawiciela banku, drugi za policjanta. Mundurowi zatrzymali dwóch Ukraińców, którzy oszukali 32-letnią mieszkankę Krakowa na prawie 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Oszuści zostali tymczasowo aresztowani.
3: Kobieta pod koniec marca odebrała telefon od osoby, która przedstawiła się jako pracownik banku. Ta osoba poinformowała kobietę, że pieniądze, oszczędności zgromadzone na jej koncie są zagrożone i że za chwilę zadzwoni do niej policjant, który poinstruuje ją, co zrobić, aby te pieniądze, te oszczędności odpowiednio zabezpieczyć.
2: Oszustom, 19- i 20-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, dodaje komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Kraków nie jest przygotowany na sytuację długotrwałego braku prądu i odcięcia dostępu do wody. Tak uważają członkowie niedawno założonego Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Dlatego postulują budowę sieci studni głębinowych w mieście.
4: Istnieje takie pojęcie jak blackout wodny. Do tej pory ono jest mało rozpowszechnione, ale faktycznie jest możliwe. Na czym to polega? Polega to na tym, że już niedługo z uwagi na brak prądu może dojść do tego, że po prostu nie będzie wody. Stąd nasza inicjatywa przygotowania w Krakowie ujęć wody w postaci studni głębinowych zabezpieczonych pompami ręcznymi.
2: Wyjaśniał Michał Kostrzyński ze Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Komitet będzie musiał teraz zebrać co najmniej 300 podpisów, by projekt uchwały trafił pod obrady na sesję Rady Miasta. Mieszkańcy Krakowa wybrali nazwę dla nowej placówki przy Powiślu. Najwięcej głosów w internetowej ankiecie zdobyło Muzeum Rzek Krakowskich. To ponad połowa z 476 oddanych głosów. Nowy oddział Muzeum Krakowa ma powstać u stóp Wawelu do 2029 roku. Placówka ma być żywym muzeum łączącym historię z nowoczesną edukacją o roli rzek w mieście. Oprócz Wisły obejmie także między innymi Rudawę, Wilgę i Dłupnię. Ponad 500 mln złotych ma kosztować budowa nowego terminala w Kraków Airport. Umowa na realizację inwestycji została już podpisana.
5: Cieszymy się, że już rozpoczynamy ten element docelowy, że wchodzimy w plac budowy. W tym roku już roboty ziemne, więc jeszcze niewiele będzie widać ponad powierzchnią ziemi, ale rok kolejny, rok jeszcze następny to będą bardzo intensywny czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad i nową drogą startową, i nowym budynkiem hotelowym, i szeregiem jeszcze innych inwestycji, jak chociażby przeniesienie potoku olszanieckiego, więc dużo się będzie działo. Jesteśmy gotowi, żeby sprostać temu procesowi.
2: Prace będą kosztować ponad 500 mln złotych, dodaje Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.

0: Najważniejszy w poniedziałek o 6.11 jest plan. Plan jest taki, żeby jakoś wytrzymać do środy. A potem, a wszystko już pójdzie z góry. I wcale nie chodzi o to pradawne powiedzenie, że jak środa zginie, to tydzień minie.
1: Nie?
0: Pogoda ma się naprawić. A powiedz jeszcze raz. Nie? Dzień dobry,
1: wrodzie. Ale nie, przepraszam bardzo, ale no, przepraszam. Z czego ty się tak śmiejesz? Powiedz mi, wytłumacz mi, co cię tak bawi.
0: Bo ja cię nie widziałam na juwenaliach, na których ja byłem. I
1: ale ja robiłam inne rzeczy.
0: A, ale bardziej takie nie? Czy bardziej takie tak? Asia Mełzirek, Jakubek, jak przestanie do mnie.

0: Oj, ta miłość do artystów jest odwzajemniona. Al Farben, René Miller, 18 minut po godzinie 6. Słuchacie RMF Max.
1: Ale weekend za nami, tak. Pełen emocji, różnych.
0: Asia przed chwilą zadała mi pytanie, o czym chcemy powiedzieć na początek godziny 6. Odpowiedziałam tak.
1: Tak powiedział, tak było, naprawdę. Eurowizja na początek.
0: 12 nasza, miejsce.
1: Tak, wspaniała Alicja z 12 miejscem. Brawo, Alicja już w Polsce, polały się łzy wzruszenia, jak wracała na lotnisku, posypały się kwiaty. Łzy się też lały w Barcelonie, bo Robert zagrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach tego klubu.
0: To, że Robert płacze, to jedno. Pomyśl, jak płacze Matias. To jest ten od baciaty, co tam się Anką Lantowską. Nie, no wiesz, tak, tylko ile emocji jest. 19 minut po godzinie
1: 6.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
6: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
7: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo...
8: Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
9: Na konkurs zaprasza Fabryka Kopernik, producent nowych wafli teatralnych. Przekonaj się, że Kopernik to nie tylko piernik.
10: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
11: Skol Fashion Fun.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
19: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
20: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
21: Nauczycielu, czy Twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgornictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
22: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
23: Tak, tak.
22: Od 6 do 9.
23: Od 6 do 9 w Żabce.
22: Za 6,99 i że na bogato.
23: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
22: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
23: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
22: Dokładnie.
24: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
25: I po reklamie.

0: zawsze na dobry start dnia działa, dlatego jest w RMF Max.
1: Cios poniedziałkowy, uwaga, 6 do 8 godzin, tyle trzeba spać,
0: tak,
1: żeby się dobrze czuć.
0: Tak, są nowe badania nad snem i naukowcy to dokładnie policzyli. 6 do 8 godzin codziennie trzeba spać, bo im więcej śpimy, tym młodsi biologicznie jesteśmy.
1: To badania nad snem, badania nad życiem. Potwierdzają, bangaranga obudzi nawet tych, którzy spali jedynie 2 godziny. Poza tym, jak byliście na juwenaliach, jesteście usprawiedliwieni. Nie spać, zwiedzać. Słuchać, 28,7.

0: Griffin, Khalid i Kygo i Tugo słychać najlepiej w RMF Max, 21 minut przed godziną 7. U nas bez względu na porę hity zawsze na maksa.
1: Bez względu na porę i bez względu na pogodę, bo ta wiosna nas nie rozpieszcza i jeszcze zimno będzie długo, ale wiemy, kiedy będzie ciepło.
0: Wow, jest! Super, kiedy?
1: Ciepło dopiero wtedy, kiedy zrobi się lato.
0: Lato.
1: Kalendarzowe.
0: A pamiętasz, jak mówiłaś, że chcesz jechać do Tajlandii i powiedziałeś, że żałujesz, że nie pojedziesz do Tajlandii, to właśnie teraz jest pora deszczowa.
1: Dzięki, czyli to jest moja wina. Tak?
0: Nie, dlaczego twoja wina? Hej, Asia, tam gdzie niektórzy mówią, że jest czyjaś wina, ja uważam, że to jest twoja zasługa. Możemy zwiedzać świat, nie ruszając się z domu. Ekstra, ekstra, nasz ty internecie. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wystarczył rok, a zaskoczyliśmy Cię już tyle razy. Ceny obniżone zawsze od 30 do nawet 70%. Ponad 120 modowych marek. Jedyny taki outlet w Krakowie. Pora to uczcić! Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Wyjątkowe rabaty i nagrody za zakupy. A oprócz tego, do wygrania 5 kart podarunkowych o wartości 500 zł na zakupy. Szczegóły konkursu na rmfmax.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To jest lepsze niż poranna bangeranga. To jest More Than Friends. I pozdrowienia od innej Dady Jankiego tu w RMF Max. 10 minut przed godziną 7.
1: Zrobiliście sobie w ten weekend selfie?
2: No, parę razy
1: to nawet. Oszuści się już cieszą, bo z selfie można się bardzo dużo o nas dowiedzieć. Zwłaszcza jeżeli wystawiliście do zdjęcia dwa palce. W geście Wiktorii, ten wskazujący i ten trzeci.
2: Pozdrówki, nie? Selfie. No
1: właśnie. No a oszuści potrafią sobie to tak przybliżyć, że z waszych opuszków palców ściągną, zczytają linie papilarne, a potem to już nie ma limitu.
2: To co ja mam wystawiać, żeby pokazać, że się dobrze bawię?
1: To nie jest dobre pytanie.
2: To jest bardzo dobre pytanie. W końcu mówimy o oszustwie w sprawie płatności zbliżeniowych, nie? Więc to się jakoś ze sobą łączy. Dajmy na to Dawid Podsiadło, pani to wszystko wytłumaczy.
3: Jest druga, zero, pięć.
2: No a się mogą dziać dziwne rzeczy.
3: Gdzieś mijasz moją twarz.
2: 6:50.
3: Więc

0: Supergirl i Superboys, to o nas i o was jest ta piosenka kilka chwil przed siódmą w RMF Max.
1: Dzięki. Za 4 minuty o 7 informacyjny flash będą wiadomości dla kierowców. 40 na Opolszczyźnie. Z porannymi korkoutrudnieniami więcej w każdej ważnej porannej o poranku sprawie za 4 minuty o 7. Bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Sprawdź to sam, czyli zaut kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Idees. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.
20: Muzyka zawsze po pierwsze.
21: Tu się czuję hity.
20: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
22: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Tylko u nas świeże i sprawdzone informacje w skrócie. Krajowa 40 w Opolskie może się korkować. Trwa akcja ratunkowa po czołowym zderzeniu auto osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach. Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród rannych w Modenie. Przypomnijmy, w sobotę samochód wjechał tam w grupę przechodniów. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Tamtejsze media podały, że leczył się psychiatrycznie. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że jest to coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. To minister obrony Włoch Guido Crosetta rannych odwiedziła w szpitalu premier Włoch Giorgia Meloni. Wcześniej szefowa włoskiego rządu w związku z sytuacją odwołała zaplanowaną wizytę na Cyprze. Prokuratura wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Warciany w Warmińsko-Mazurskiem. Ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Raklity. A co udało się ustalić do tej pory?
0: Miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
22: Tyle Piotr Bułakowski. Za dwie godziny maturzyści zmierzą się z pisemnym egzaminem z historii. Spośród przedmiotów wybieranych przez uczniów ten zajmuje 8 miejsce. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz najnowsze informacje ze świata sportu i oczywiście pożegnanie Lewandowskiego. Na flesz sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Były łzy i owacja na stojąco. Robert Lewandowski ostatni raz w barwach Barcelony. Piłkarz pożegnał się wczoraj z klubem. Lewy odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze. W meczu przedostatniej kolejki hiszpańskiej La Liga FC Barcelona pokonała 3-1 Real Betis. Zmieniamy dyscyplinę i przenosimy się na siatkarskie parkiety. PGE Projekt Warszawa uległ w starciu z Iratem Bankasi Ankarą, a 2-3 w meczu o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. A walka o złoto przegrali tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warte Zawiercie. Spotkanie z Perugią zakończyło się wynikiem 0-3. Nie wygląda to niestety dobrze. Te pogodowe mapy prezentują się fatalnie. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 13 kreski w Krakowie i w Katowicach. Niewiele więcej, bo 14 stopni w Trójmieście, 14 również w Poznaniu, 15 stopni w Rzeszowie, no i najwięcej 19 stopni w Warszawie i w Białymstoku. Poza tym niestety mają tutaj dominować gęste chmury, które jeszcze w dodatku przyniosą przelotne opady deszczu, a miejscami może zagrzmieć. Tak będzie od Suwalszczyzny aż po Podkarpacie.
18: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
1: Zaczynacie super tydzień z RMF Max 4,5 po 7.

0: Hity, jak zawsze, na maksa, ale łezkę słychać. Są także,
1: słychać.
0: Także u Black Eyed Peas 10 minut po godzinie 7. U nas optymistyczne dzień dobry, Asia, Irek, siemano, rano, tu RMF Max.
1: A te łzy to one płyną z Barcelony, prosto do nas, bo Robert już oficjalnie zakończył swoją przygodę z tym klubem. No i teraz wszyscy mówią, że czeka przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej.
0: Och, być może.
1: Być może.
0: Dla rodziny to nie jest łatwe przedsięwzięcie, tak zabrać wszystko, rzucić.
1: Prawda, i się wynieść tam daleko.
0: Katalonię. Wiadomo, znajomy mi mówił, że tak w arabskim świecie to bardzo trudno się przede wszystkim trenuje tą baciatę.
1: Tak?
0: Wiesz, tak, zwłaszcza jak jesteś mężatką, bo w treningach baciaty najgorsze jest to ukamienowanie. Ja...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. A ty

0: Jak już musi być ten poniedziałek, to niech chociaż będzie w takim dobrym rytmie, jak przed momentem. All the time, John Samed i The Chainsmokers w RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj od rana polerujemy pomnik Roberta Lewandowskiego. Tutaj nabłyszczamy, piłka już leśni. A teraz 300 specjalnie dla was w sprawie tego jednego słowa, które dokładnie określa naszego Roberta.
0: Jak już znajdziecie to słowo, które określa naszego Roberta, to wpisujecie je w SMS-a i tego SMS-a wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo to jest przepustka do zabawy, w której 300 są do wzięcia.
1: Pewnie jedno słowo, moc, super i tak dalej, albo super moc już jest wykorzystane. Wysyłajcie swoje jedno słowo, które najlepiej pasuje do naszego Robertinho Lewandowskinio. Wysyłajcie SMS bez żadnych dodatkowych opłat. A 300 już się czai tutaj właśnie w studiu RMF Max. 19 minut po 7.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol Fashion Pan.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
17: Co ty taki zakręcony?
18: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
17: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
18: Co? Tak szybko?
17: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
18: Czekaj!
17: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
18: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
17: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
19: I po reklamie.

0: prostu legenda, bo tak też o nim piszecie.
1: Zaję mocnym, to na przykład o Robercie Lewandowskim. Jednym słowem, bo to jest stawka, czy żeby zagrać o stawkę 300, to trzeba było najpierw jedno słowo, które najlepiej Robertinio, naszego kochanego Lewandowskinio, opisuje.
0: Robert to kop na przykład.
1: O, super! Darek, siemano rano.
2: Siemano.
1: Darek, też łowca bramek. Jedno słowo, które opisuje najlepiej Roberta, naszego Lewandowskiego.
2: Fenomenalion!
0: Piękne słowo. Wsiadaj z nami do samochodu, jedziemy dzisiaj na wycieczkę i nie może być inaczej. Dzisiaj razem pojedziemy do Robertowa.
1: Robertowa. Mamy takie piękne Robertowo w naszym pięknym kraju, a ja do Robertowa będę jechać z miejscowości, gdzie na co dzień trenują błękitni Cyców, czyli z Cycowa właśnie.
0: A ja jestem tam, gdzie gra Real Myszewo.
1: Myszewo.
0: Czyli w Myszewie. I do ciebie pytanie, Darek, kto ma bliżej do Robertowa? Aśka czy Irek?
1: Aśka z Myszewa czy Irek z Cycowa? Błękitni Cyców, Aśka czy Irek? Aśka,
0: szybko, szybko.
2: Irek.
0: Nie wiem, dlaczego tak postawiłeś, ale nie, tym razem źle. Stuwa poleciała, bo za słowo odpowiedź zabieramy ci pieniądze.
1: Aśka teraz do Robertowa jedzie z miejsca, gdzie na co dzień występuje Iskra Stolec.
0: A Irek, jak na Irka przystało, kibicuje klubowi o wdzięcznej nazwie Jaskiniowiec Rajsko. Aha. Czyli jedzie z Rajska. I kto ma bliżej do Robertowa?
1: Aśka czy Irek?
0: Aśka. Darek, skup się! Została ci stuwa. Ostatnie pytanie. Skup się, Darek. Irek jedzie z siedziby klubu Benfica Klisino.
1: Z Klisina właśnie.
0: Tak jest.
1: A Aśka do Robertowa, tam gdzie grają gladiatorzy Pierusino.
0: No i kto ma bliżej? Dobrze!
1: Jezu,
0: nawet nieczytany tym razem.
1: Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Darek, stóweczka jest dla ciebie.
2: Dzięki.
1: No, dzięki.

0: przyznajcie się, na waszej liście ulubionych także jest Damiano, Dawid. On śpiewał przed momentem w RMF Max 20 minut przed godziną 8.
1: I to jest czas na najbardziej klikalną ścieżkę rowerową w naszym kraju i jej wielkie, huczne otwarcie.
0: Brawo, gdzie mam wnieść tę pompę?
1: Pod Żywiec. Przyjechał wiceminister, przyjechała pani poseł, była lokalna władza, górale w strojach z regionu, była czerwona wstążka, chleb i sól. I to wszystko po to, żeby otworzyć 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Naprawdę? 500 metrów? Jakby tego nie liczyć, to może się okazać, że koszty dojazdu tych wszystkich otwierających były tak duże, że można by drugą ścieżkę wybudować. Może nie tak długą, nie tak imponującą, ale jednak... Ścieżynie bezpiecznej drogi dla wszystkich słuchających Maxa o 7:41.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: My na majówkę.
12: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
11: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
12: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
11: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nie

0: Dara zaraz po ogłoszeniu tych wyników z wielkim wzruszeniem dziękowała i powiedziała tak: no. Dziękuję mojemu mężowi, to on mnie zmotywował, żebym zgłosiła się do konkursu, bo bardzo się bałam.
1: Wow, brawo mężunia. Podobno nawet on wymyślił tytuł tej piosenki, przypominam, to jest Bangaranga. No powiedział mi Dara Bangaranga. A ona powiedziała znowu Bangaranga. Albo równie przyjemna nowość od Milky.

0: To są wasze ulubione hity na maksa. Mamy ich co niemiara, będziemy je grali tak, że po 8, 8 za 4 minuty.
1: A we fleszu o 8 ostrzeżenia z S5 w Śląskiem. Tam są drogowe utrudnienia.
0: Ale w szkole będzie bezpieczniej i o tym także doniesienia za chwilę. Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
10: Kraków 96 i 7 FM.
1: Jest ósma, jest flash w RMF Max. Garść świeżych informacji w pigułce Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam.
2: I na otwarcie uwagę prosimy kierowców. O poranku stoi krajowa 40 w Opolskiem. W Starych Kotkowicach doszło do wypadku z udziałem osobówki i ciężarówki. Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. A z problemami mierzą się teraz także korzystający z S5 w Śląskiem. W Świętoszówce samochód uderzył w bariery. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska Białej przejazd możliwy jest wyłącznie prawym pasem. Co z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma się spotkać z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
17: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
2: Tyle Michał Radkowski. Możliwe, że w przyszłości polskie szkoły będą miały na stanie adrenalinę. To ratunek dla uczniów w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej. Nad rozwiązaniem pracuje teraz Ministerstwo Zdrowia.
20: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze. Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym.
2: Tyle od Michała Dobrołowicza. I zanim o sporcie, uwagę prosimy jeszcze wszystkie słuchaczki. 26 maja, w Dzień Matki Amazonki, zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi Badamy, nie tylko mamy. W wielu miastach w Polsce odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania oraz spotkania i rozmowy. Więcej na stronie amazonkifederacja.pl. Złoto nie dla siatkarzy Aluronu CMC. Warte Zawiercie przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
21: Trzeba oddać dzisiaj przeciwnikowi, że był po prostu śmietny.
2: Tyle Jakub Popiwczak, libero zespołu z Zawiercia. Łzy na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, która wygrała wczoraj z Realem Betis 3-1.
22: Pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón.
2: Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Tak mówił wzruszony ewidentnie Lewandowski. Mecz 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy szczęśliwy dla Legii Warszawa, która pokonała Lechię Gdańsk 2-1. Zerkamy na pogodowe mapy i niestety wygląda to fatalnie. Wiosna pokazuje nam raczej swoją kiepską stronę. Na termometrach maksymalnie okolice 13 kreski w Katowicach, w Krakowie 14 z plusem w Poznaniu, podobnie będzie w Trójmieście, 15 stopni to Rzeszów i 19 najwięcej w Warszawie. Do tego w wielu miejscach niestety może dziś popadać. Zagrzmi od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Podkarpacie, a najpiękniej będzie na północnym zachodzie kraju.
23: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel sali eventowej Sky 7 Kraków.
0: 8:04. Cztery wejściówki do parku rozrywki. Nie ma mowy o przypadku. Tu RMF Max.

0: Więcej porannej poniedziałkowej energii macie od nas. Za RMF Max lecą hity na maksa. Jest prawie 10 minut po godzinie 8. Tu Asia, tu Irek. Siemano, rano.
1: Cześć, dzień dobry. No cześć. I cały internet zasypany pożegnaniem Roberta z FC Barceloną.
2: Tak jest.
1: Bardzo ładny obrazek, wzruszający, pojawił się na oficjalnym profilu klubu na Instagramie, na klubu Barcelona.
0: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
1: Dziękuję za wszystko, lewy.
0: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
1: Nie, no bo jest
0: to
1: po polsku.
0: To jest dziękuję.
1: Tak.
0: Tam jest E.
1: Dobrze, to powiem
0: znaki,
1: to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
0: Dziękuję.
1: / lewy serduszko.
0: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko. Ale i tak doceniamy.

0: które powodują, że nie możecie usiedzieć w miejscu. I tak właśnie gra RMF Max o poranku. Talk to you to another 55 Ultra.
1: 19 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania są właśnie teraz, do wygrania są właśnie tu. Zabawa nazywa się Poranny Konkurs. A dzisiaj, no jak się domyślacie, inaczej być nie może. Trzeba odpowiedzieć sobie na jedno trudne pytanie. Co w tym wolnym czasie, jak nie grać w Barcelonie, będzie robił Robert Lewandowski?
0: Tak, bo on ma w ten poniedziałek trochę więcej czasu i pewnie będzie miał w poniedziałki trochę więcej czasu, więc podpowiedzcie, co Robert mógłby teraz zrobić albo robić.
1: Tak, zanim świat zorganizuje Lewandowskiemu nowe piłkarskie zajęcie, wasze podpowiedzi głosówkowo zostawiacie na Messengerze, RMF Max i te najfajniejsze propozycje dla naszego Roberta, co dzisiaj w poniedziałek Robert ma robić, może z wami w firmie, może z wami w domu, może z wami w pracy, może z wami w autobusie. Dajcie znać. Głosóweczki przyjmujemy. 4 wejściówki do parku rozrywki już przygotowane. Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel sali eventowej Sky 7 Kraków.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
14: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann.
17: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Mocne hity bez przerwy.
3: To działa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzień dobry, cześć panie Robercie. Czwartego do padla potrzebujemy. Poziom taki, że chyba sobie poradzisz. Daj znać, dzisiaj 21. Na razie, hej.
2: Bardzo miła propozycja dla Roberta Lewandowskiego od Mariusza, bo skoro Robert będzie miał teraz trochę więcej czasu, to słuchacze RMF Max wymyślają, co z tym czasem Robert mógłby robić.
3: I swoją podpowiedź ma też Daniel.
4: Będzie się relaksował na działce i zbierał ogórki małosolne.
2: Smakowicie, smakowicie. Wszystko po to, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Na który apetyt ma też Dominika. Dominika! Dominika?
5: Może teraz razem ze mną oglądać mecze tej gówniary z paletką. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy za twoją głosówkę. A 4 wejściówki do Energylandii dostanie Agnieszka.
6: No Robercik, i jedziemy. 1, 2, 3, zumba, hej, zumba, ha. Potrzebuję zastępstwa na wakacje, mam dla ciebie fuchę od zaraz.
2: A my mamy dla ciebie 4 wejściówki do parku rozrywki, poranny konkurs, Energylandia, mówią ci, baw się dobrze.
6: Zumba, hej, zumba, ha.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jeżeli właśnie teraz ktoś obok was zaczął się ruszać w tym samym rytmie, to znaczy, że też ma włączony poranek RMF Max i dociera do niego dobra energia z głośnika ustawionego na maksa 20 minut przed 9.
1: Którego z polityków Polacy zaprosiliby na grilla? Taki sondaż się ostatnio wydarzył. No i Polacy mieli do wyboru wszystkie nazwiska, a najczęściej zaznaczali rubrykę z napisem żaden.
0: Żaden najpopularniejszy. No podobno to jest właśnie tajemnica sukcesu Patryka Jakiego.
1: Jakiego?
0: No właśnie tego. Tak.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja. Klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie! Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Kraków 96 i 7 FM.

0: Dokładnie wiemy, co lubicie o poranku w poniedziałek. I dokładnie to dostarczamy wam prosto do głośników w RMF Max, Bausa i Magnetic.
1: I dokładnie z tych samych powodów 14 332 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: A kwota, która jest dokładnie pomiędzy, to pieniądze, które są do wygrania w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Chcecie mieć szansę, żeby po te pieniądze sięgnąć, to trzeba się zgłosić. Najlepiej hasłem Max pod 7327.
1: A kto zamiast wiadomości woli sobie kliknąć więcej szans, niech w sprawie dużych pieniędzy wchodzi na nasze www.rmfmax.pl.

0: Katy Perry i Snoop Dogg, oni wiedzą, jak zrobić nam dobry poniedziałek.
1: O ile drożej będzie na czerwcowy weekend, żeby gdzieś pojechać...
0: To zły poniedziałek.
1: O tym będziemy mówić we Flashu o 9:00.
0: Jeszcze nie jest za późno. 4 minuty i 9:00.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fashion
7: Pan. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: My na majówkę.
15: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
14: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
15: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
14: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
16: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM. D-Max.
1: 18 maja, poniedziałek, godzina 9. Kinga Dyga, czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Startujemy. Wyjazd za granicę na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły o 26%, wynicza portal wakacje.pl. Czy to znaczy, że w ogóle nie ma szansy na urlop w atrakcyjnej cenie?
2: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
1: Radziła Marzena German z portalu wakacje.pl. Te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Teraz aktualny raport z dróg. W Krakowie policja informuje o kilku kolizjach na ulicach Kopernika, Trockiego, Wielickiej przy Jerzmanowskiego. Mundurowi otrzymali też zgłoszenie o uszkodzonych rogatkach na ulicy Kąpielowej. Tłok na autostradowej obwodnicy na odcinku od zjazdu z ulicy Herberta w kierunku węzła Kraków Południe. Remont zabytkowego dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego na ukończeniu. Na budynku widać już miedziane elementy oraz charakterystyczne zdobienia. Wszystkie zostały odtworzone na podstawie archiwalnych fotografii.
3: Do wszystkiego podchodzimy z jakąś pieczołowitością i to, co ma teraz 50 lat, za 50 lat będzie miało 100 lat, więc te fragmenty blachy wykorzystujemy w różnych celach, żeby tę ciągłość zachować. Ale oczywiście to jest przywrócenie nowego blasku. To jest ten blask, który w środku jest bardzo widoczny, tutaj w tych wszystkich żyrandolach, złoceniach, stiukach i tak dalej, ale na zewnątrz teraz jest odnawiana cała elewacja, więc wypadało zrobić ten dach tak, jak kiedyś był.
1: Podkreśla Anna Bas, kuratorka projektów wizualnych Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Chcesz pomagać zwierzakom, a nie wiesz od czego zacząć? W czwartek w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga zaplanowano forum Karmimy Psiaki. W programie panele, wykłady i warsztaty. Będzie też pierwsza tego typu w Polsce gala, podczas której nagrodzeni zostaną między innymi wolontariusze pracujący na rzecz zwierząt.
4: Długo się zastanawialiśmy właśnie, jak to określić i forum pasuje najlepiej, bo to jest spotkanie wszystkich ludzi kochających bezdomne zwierzęta właśnie razem dla ich dobra.
5: Czyli tu zjeżdżają wszyscy z całej Polski, czy
4: tak,
5: z Krakowa, czy...
4: Zjeżdżają z całej Polski i co najfajniejsze z różnych branż, bo będą, wiesz, i przedstawiciele mediów, i znane osobowości, i biznes, ale przede wszystkim też pracownicy schronisk, wolontariusze i osoby zarządzające schroniskami.
5: I nad czym wy tam się będziecie zastanawiać na forum?
4: A będziemy się zastanawiać nad tym, jak pomagać zwierzętom bezdomnym w sposób mądry, odpowiedzialny i taki skuteczny, bez dramy, bez lania wody, bez wyzysku.
1: Zapowiadała Iwona Duda, prezes akcji Karmimy Psiaki, rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. A we fleszu za godzinę między innymi o zbliżającym się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta Krakowa. Teraz najświeższa prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobila Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Pochmurny poniedziałek w Krakowie, do południa zachmurzenie duże, w drugiej części dnia podobnie, mają dominować chmury, możliwe również słabe przelotne opady deszczu, ale wieczorem powinno się rozpogodzić. Na termometrach dziś od 10 do 13 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy 6 stopni, trochę chmury, trochę przejaśnień, jeśli pokropi to słabo i przelotnie. Jutro trochę cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobila Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Gramy hity na maksa.
8: I pomagamy uniknąć tragedii.
9: I dlatego tydzień przed faktem wam przypominamy, że Dzień Matki jest za tydzień we wtorek.
8: Było słychać w głosie, jak wam matka przypomniała. www.rmfmax.pl. Wjechały nowe konkursy, w których wszystko, co trzeba na Dzień Matki, jest do zdobycia. Kto chce zdobyć te prezenty, na www.rmfmax.pl wchodzi właśnie teraz.
9: Do jutra, pa, pa.
8: A Siajrek 5 po 9. Bye.

0: zdarza się również i w poniedziałek chwilę po dziewiątej. Chociaż powinniśmy zacząć od tych słów, że dziękujemy, że jesteście z nami w tym trudnym momencie dla siebie. Gdy przyjechaliśmy tutaj do roboty, wiedzieliśmy o tym, że ten najlepszy program do słuchania w pracy będzie wielki i że wasze przyjęcie było tutaj niesamowite. Jeżeli was nikt tak nigdy nie pożegnał jak Robert Lewandowski wczoraj w Barcelonie, to przynajmniej przywitał was w poniedziałek w pracy. Zrobiło się samo z RMF Max. Kari Incińska, cześć! RMF Max. Może nie Robert, ale Nelly Furtado i też fajnie. Już za chwilę.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-kraków.com.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

się śpiewało w tamtym roku w Poznaniu na Bittersweet Festival. To Nelly Furtado w RMF Max Kraków. Takie miłe wspomnienie, chociaż wy pośpiewać jeszcze w tym tygodniu możecie razem z RMF Max Kraków. Czemu nie? Mamy dla was bilety na środę na Juwenalia Krakowskie, gdzie uwaga, w strefie plaża AGH Kukon, Jan Rapowanie, Hubert, Zaldia czy też BSK punktualnie od godziny 17 będą po kolei występować na scenie i jeszcze możecie na te koncerty akurat się załapać, a w związku z tym, że jesteśmy w bardzo wyjątkowym czasie w tym tygodniu w Krakowie, no to wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście, proszę bardzo, zostajecie prezydentem Krakowa. No to co byście zrobili? Dajcie znać pod 3001. Może mniej hulajnóg rozwalonych gdzieś na środku chodnika, a może taki ustawowy zakaz odzywania się do ludzi przed południem po imprezie. Dajcie znać swoje propozycje, co byście zrobili, gdybyście byli prezydentem Krakowa. Czekam pod 3001 i bilety za godzinkę wręczam.

0: Ja sama jeszcze nie do końca wiem, czy to mój burczący brzuch, bo nie zjadł śniadania, mój budzik, czy może nowa Nicki Minaj z Justinem Bieberem w RMF Max, ale obstawiam to trzecie. Ewentualnie kasa, która chce się wydostać z konta RMF Max, a bardzo nam się widełki finansowe w zabawie za dużo, za mało zawęziły. Wiemy już, że na pewno możecie wygrać więcej niż 14 332 zł, ale mniej niż 14 490 zł. Zainwestujcie w swój poniedziałek. Tylko 3,69 za hasło Max wysłane pod 7327 i kto wie, może dzisiaj ponad 14 tysięcy złotych powędruje do ciebie. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327. Wbijajcie! RMF Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
14: My na majówkę.
15: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
14: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
15: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
14: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Pochmurny poniedziałek w Krakowie, do południa zachmurzenie duże, w drugiej części dnia podobnie mają dominować chmury, możliwe również słabe przelotne opady deszczu, ale wieczorem powinno się rozpogodzić. Na termometrach dziś od 10 do 13 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy 6 stopni, trochę chmury, trochę przejaśnień, jeśli pokropi to słabo i przelotnie. Jutro trochę cieplej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
22: RMF Max.
23: RMF Max Kraków.

0: Od roku z kawałkiem, przynajmniej w tym hicie na maksa. Od Sobla, Francisa i Deemsa w RMF Max Kraków. A czy tak łatwo pokochamy dzisiejszą pogodę w naszym mieście? No, 14 stopni, lekki deszczyk, bardzo uczciwy klimat pod hasłem, że jednak nie chce się nikomu wracać do roboty. I nawet niebo wie, że po tych juwenaliach i po ostatnim weekendzie, to raczej w poniedziałek nie potrzebujemy motywacji, tylko wsparcia emocjonalnego. W pogodzie też się przyda.
1: To jest nowość w RMF Max.
0: Całe szczęście od motywacji w poniedziałek, kiedy słuchacie RMF Max Kraków i najlepszego programu do słuchania w pracy. Mamy nowości od Martina Garrixa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgórnictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.
2: Wybiła 10:00, czas na skrót najważniejszych tematów w RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zapraszam na Flash.
6: 40 osób zostało rannych, jedna zginęła. To skutki zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporoski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Siły powietrzne Ukrainy w porannym raporcie przekazały, że Rosjanie przeprowadzili uderzenie za pomocą 22 rakiet i 524 dronów. We Fleszu jeszcze pogodowy alert. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami w 6 województwach. IMGW wydał alert pierwszego stopnia dla regionów w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Po południu spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr, a lokalnie także grad.
7: To jest RMF Max Kraków.
6: W najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta Krakowa. Co zarzucają Aleksandrowi Miszalskiemu inicjatorzy referendum?
18: Lista jest długa. W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty m.in. zadłużania miasta, niespełniania wyborczych obietnic czy niegodnego sprawowania urzędu. Krytykują też politykę transportową i sposób wprowadzania strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów czy wydłużenie godzin płatnego parkowania.
6: Jak na zarzuty odpowiada prezydent?
18: W ostatnich tygodniach prezydent Krakowa mocno postawił na informowanie o swoich dokonaniach. Na jednej z konferencji mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Ruszył też do korygowania niektórych pomysłów. Zapowiedział zmiany w strefie czystego transportu, wycofał się z płatnego parkowania w niedzielę dla mieszkańców. Prezydent Miszalski odmówił natomiast jednemu z inicjatorów referendum udziału w publicznej debacie, oceniając, że to próba wciągnięcia go do politycznego piekiełka.
6: Tematem zajął się Maciej Sołtys. By głosowanie było ważne, frekwencję musi wynieść co najmniej 27%. Lokale będą otwarte w niedzielę od 7 do 21. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka firmy, która oczyści Zalew Nowochucki. Działania w Zalewie prowadzone są od lat po naszej interwencji w 2019 roku. To wtedy dziennikarze Przemek Błaszczyk i Dawid Serafin ujawnili, że wody zalewu skażone są mikrobiologicznie.
20: W ramach tego projektu właśnie ogłoszony został przetarg. Chcemy wyłonić wykonawcę, który zajmie się tymi pracami. Termin zgłoszeń to 25 maja. Mamy nadzieję, że uda nam się podpisać później umowę z wykonawcą, który będzie mógł przystąpić do tych działań.
6: Tyle Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. I jeszcze skrót pozostałych tematów. Do końca miesiąca można jeszcze zobaczyć miejsca, które powstały dzięki funduszom europejskim. W środę w Krakowie będzie można odwiedzić kolejowy punkt techniczno-eksploatacyjny przy ulicy Doktora Twardego. Poznacie specyfikę pracy serwisanta, maszynisty czy kierownika pociągu. Wszystkie szczegóły na funduszeeuropejskiego.pl. Również w środę odbędzie się 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodzi o Sporcie. To wydarzenie, które nie tylko pozwala na zdobycie merytorycznej wiedzy od prelegentów, ale też stwarza idealną przestrzeń do wymiany doświadczeń.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Dziś słońce schowane za chmurami. Poniedziałek w Krakowie minie pod znakiem zachmurzenia dużego. W prognozach bez większych opadów deszczu. Jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Na termometrach dziś od 10 do 13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje dzisiaj z zachodu. W nocy na termometrach 6 stopni, zachmurzenie umiarkowane, jeśli pokropi to symbolicznie, ale jutro już poprawa pogody.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
23: Jeżeli ktoś znowu wspomniał o lewym w robocie przy kawusi, to ta chwila niech będzie dla was wyciskacz łez. Mówię wam, w najlepszym programie. Do słuchania w pracy też. Gary Incińska. Cześć ponownie.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ja wiem, że ten próg wejścia, żeby poprawić wam humor w poniedziałek, jest troszeczkę trudniejszy, dlatego z pomocą przychodzą takie hity na maksa. Dla wszystkich pięknych pań, dla panów też, w RMF Max. Beautiful Girl, Sean Kingston już teraz.

0: A gdyby jutro budzić się już w zupełnie innym miejscu?
1: Kto wie, może w Kioto. Żeby poczuć klimat tego wielkiego hitu na maksa od Kubana i Zali w RMF Max, no wszystko w waszych rękach. Mamy taki prezencik dzisiaj dla was. Powyżej 14 332 zł. Co wy na to? No to dajcie sobie szansę na taką kasiorę w naszej zabawie. Za dużo, za mało, gdzie to wy typujecie, ile kasy jest dzisiaj na koncie RMF Maxa. Uwierzcie mi, te widełki są już naprawdę na maksa wąziutkie. Szybciutko, rmfmax.pl, tam klikajcie i warto to robić teraz, póki uwaga, każde jedno twoje kliknięcie na rmfmax.pl to uwaga, 203 zgłoszenia więcej. A tym samym dużo większa szansa na to, żeby zgarnąć dzisiaj ponad 14 tysięcy złotych i spakować szybciutko się po robocie, a jutro to już sami wiecie, gdzie będziecie się budzić. Dajcie sobie szansę na taką kasiorę na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Kraków.

0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest fabryka cukiernicza Kopernik. Producent pierników i wafli teatralnych.
1: Słuchajcie RMF Max Kraków, tak zerkam szybciutko w kalendarz. Mamy 18 dzień maja, a to oznacza, że do dnia mamy raczej już bliżej niż dalej, a przecież dzień mamy. To taki wyjątkowy moment, by powiedzieć tej najważniejszej kobiecie w naszym życiu, jak wiele dla nas znaczy. I warto to robić razem z RMF Max, tak śmiało wchodząc na rmfmax.pl do zakładki konkursy i po wybraniu lokalizacji Kraków i dokończyć takie zdanie, bardzo proste. Moja mama jest wyjątkowa, bo... A myślę, że każdy tutaj znajdzie kilkanaście argumentów przynajmniej. Zgłaszajcie się szybciutko na rmfmax.pl do zakładki konkursy po wybraniu lokalizacji Kraków, bo do zgarnięcia taki zestaw pełen pyszności, idealny na chwilę przyjemności. Nie tylko dla waszej mamy. rmfmax.pl, zakładka konkursy, lokalizacja Kraków.
0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest fabryka cukiernicza Kopernik, producent pierników i wafli teatralnych.

0: Reklama.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej: Aquagen, Wartes, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: TEDx AGH University nadchodzi. To już czwarta edycja konferencji w murach krakowskiej AGH. Już 30 maja Klub Studio wypełnią słowa i idee warte rozpowszechniania. Na uczestników czeka aż 14 inspirujących prelekcji w motywach wiedza, pasja, więź. Wystąpią m.in. Maja Makowska, Piotr Lewulis, Jay Dąbrowski. Bilety dostępne na stronie www.kramgh.pl. Do zobaczenia na wydarzeniu. Poleca RMF Max.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Dziś słońce schowane za chmurami, poniedziałek w Krakowie minie pod znakiem zachmurzenia dużego. W prognozach bez większych opadów deszczu, jeśli pokropi to słabo i przelotnie, na termometrach dziś od 10 do 13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje dzisiaj z zachodu. W nocy na termometrach 6 stopni, zachmurzenie umiarkowane, jeśli pokropi to symbolicznie, ale jutro już poprawa pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: RMF Max. RMF Max Kraków.

Istnieje duża szansa na to, że w trakcie juwenaliów krakowskich usłyszycie Please Don't Stop the Music od Rihanny nie tylko w najlepszym programie do słuchania w pracy w RMF Max Kraków, ale dzisiaj wieczorem też. Z kolei w najbliższą środę w strefie plaża AGH, to już wiemy na pewno, na żywo usłyszymy Kukona, Jana Rapowanie, Huberta Kropkę, Zalię czy też BSK. Jeżeli jeszcze chwilę przed 11 jakimś cudem w poniedziałek nie macie jeszcze biletów, no to się świetnie składa, bo ja mam i chętnie rozdam, pod warunkiem, że na jedno kliknięcie pod 3001 dacie znać o swoim pomyśle na to, że gdybyście to wy byli prezydentem Krakowa, no tak przez chwilkę, to co byście zmienili? Ilość hulajnóg na drodze? Czy może to, że strefa czystego transportu raczej nie obejmowałaby studentów? Czekam na wasze propozycje pod 3001 i bilety wręczam za chwileczkę.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
7: TEDx AGH University nadchodzi. To już czwarta edycja konferencji w murach krakowskiej AGH. Już 30 maja Klub Studio wypełnią słowa i idee warte rozpowszechniania. Na uczestników czeka aż 14 inspirujących prelekcji w motywach wiedza, pasja, więź. Wystąpią m.in. Maja Makowska, Piotr Lewulis, Czej Dąbrowski. Bilety dostępne na stronie www.kramgh.pl. Do zobaczenia na wydarzeniu. Poleca RMF Max.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj od 5.30 w RMF Max.
4: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Kastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Wybiła 11 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zapraszam ponownie. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Co się w nim znalazło?
19: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia życia lub mienia.
18: Tyle Magdalena Greinert. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
0: To jest RMF Max Kraków.
18: Kraków z niskim wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach drogowych w minionym roku wyniósł jedynie 0,54. To najniższa wartość spośród kilkunastu dużych polskich miast.
20: To jednak nadal nie jest zero, do którego wytrwale dąży nasza krakowska drogówka. To dlatego mimo tak dobrego wyniku na naszych ulicach organizowane są właśnie akcje takie jak prędkość, alkohol i narkotyki, czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. To również dlatego prowadzone są takie akcje jak taksi, czy działania przeciwko nielegalnym wyścigom. Do tego wszystkiego trzeba oczywiście dołożyć działania profilaktyczne, choćby w szkołach czy przedszkolach. No i nie wolno nam zapomnieć o kamerach itd. na skrzyżowaniach i fotoradarach, których w Krakowie będzie niebawem więcej.
18: Tematem zajął się Przemek Błaszczyk. Trwający od 2025 roku kompleksowy remont dachu Teatru Słowackiego w Krakowie dobiega końca. Na dachu pojawiły się już elementy miedziane, takie jak 120 lat temu.
21: Dla nas to jest ogromna odpowiedzialność, ogromne wyróżnienie i ten obieg jest naprawdę mega trudny do wykonania. Te prace wymagają indywidualnego podejścia. Tworzymy formy, te formy zatwierdzamy na komisjach konserwatorskich, zmieniamy, dopracowujemy, bo nie ma elementu, od którego można by było to jakby odwzorować, odbić. Jedyne, co mamy, to fotografie. No wiadomo, że fotografia nam nie przedstawia czegoś przestrzennego. Widać to tylko tak naprawdę na kartce papieru, na zdjęciu. To bardzo trudna inwestycja.
18: Podkreśla Robert Dudek z firmy Blachman, realizującej remont. Koszt prac to ponad 32 miliony złotych. W czwartek w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga zaplanowano forum Karmimy Psiaki. Jakie tematy będą poruszane w czasie paneli dyskusyjnych?
22: Będziemy wytykać dziury w systemie, będziemy pokazywać, na jakim etapie jesteśmy w zmianach takich systemowych w Polsce, ale też w takim podejściu codziennym do pracy ze zwierzętami. Co działa, co nie działa. Dobre praktyki ze schronisk też zostaną przedstawione. Wolontariusze trochę opowiadają o tym, co dla nich dobre jest.
18: Mówiła Iwona Duda, prezes akcji Karmimy Psiaki. I na koniec krótko o trwających juwenaliach krakowskich. 20 maja zagrają Kukon, Hubert, Jan Rapowanie czy Zalia. W programie Byle do obiadu rozdajemy wejściówki. Bądźcie czujni. Studencka zabawa potrwa do 23 maja.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Jutro zdecydowana poprawa pogody. Przede wszystkim pojawi się słońce, nie powinno padać, a na termometrach również przyjemniejsze wartości 17-18 stopni. Poniedziałek będzie jednak jeszcze pochmurny. Dziś zachmurzenie duże, bez większych szans na rozpogodzenia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a na termometrach od 10 do 13 stopni. Wiatr dziś słaby, chwilami umiarkowany zachodni. Jeśli pokropi, to słabo i przelotnie w drugiej części dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: RMF Max. Hity na maksa.
24: Jeśli na maksa potrzebujecie wsparcia po tym weekendzie, bo tak bardzo wam się przecież chce w robocie, to jesteście w doskonałym miejscu razem z RMF Max.
25: Twój dobry beat.
24: Najlepszy program do słuchania w pracy melduje się w RMF Max razem z Pink Panthers i Zarą Larson. Już teraz Kari Incińska. Cześć ponownie.

0: dobrze poczuliście, mam nadzieję, z Dawidem Podsiadło i z sezonem nowością od niego w RMF Max, a jeśli nie, to dajcie głośniej najlepszy program do słuchania w pracy. Może nie sprawię, że nagle magicznie z tej roboty w poniedziałek wyjdziecie, natomiast na pewno mogę spowodować to, że trochę ta lekkość portfela po weekendzie albo z konta bankowego delikatnie zniknie i wy zrobicie sobie trochę takiego oddechu. Wdech, wydech finansowego na trochę dłuższy czas. Mamy dla Was w robocie do zgarnięcia, uwaga, ponad 14 332 zł. To już wiemy bankowo. Natomiast uwaga, to będzie trochę mniej niż 14 490 zł. A ile dokładnie? No na tym polega cała zabawa. Zgadujcie, jaką kwotę dzisiaj co do złotówki mamy na koncie RMF Max. Jeżeli traficie, cały ten hajsik leci dzisiaj do Was, a jeżeli trochę przestrzelicie, to i tak 500 zostaje w kieszeni. Wbijaj szybciutko, no dawaj, po swoje. Z hasłem Max pod 7327 za 369 klik. No i już jesteś w grze o kasę. Gdzie tak w robocie jest? Z hasłem Max pod 7327.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.

Widzieliście? Liwka też słucha RMF Max. Bankowo, jak jedzie z PZM w trasę i słyszy obejmuje noce, to robi dokładnie to samo, co my, kiedy słyszymy najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Kraków. Po prostu daje głośniej. Czekamy na Liwkę, żeby usłyszeć ją na żywo pod koniec maja w Tauron Arenie Kraków razem z Taco Hemingwayem w ramach jego trasy koncertowej. I jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, czy będzie chociaż w połowie tak dobra, jak ostatni koncert Tame Impali w Gliwicach, to zerknijcie na social media RMF Max. Mamy tam mały urywek z koncertu, który mieliśmy okazję już zobaczyć, żeby naostrzyć wam trochę apetyt. A jeżeli jeszcze nie macie biletów na Taco w Krakowie, to spokojna głowa. Znajdą się tam również trochę więcej informacji. Social media RMF Max. Zerkajcie koniecznie.

0: potrzebowaliśmy takiej mocy, takiej energii to all the time w RMF Maxa. Tymczasem to będzie bardzo burzowy poniedziałek w naszym kraju. Mamy najnowsze alerty, ale czy dla naszego regionu? Sprawdzamy za chwilę. RMF Max. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
11: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa rmf.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: Jutro zdecydowana poprawa pogody. Przede wszystkim pojawi się słońce, nie powinno padać, a na termometrach również przyjemniejsze wartości 17-18 stopni. Poniedziałek będzie jednak jeszcze pochmurny. Dziś zachmurzenie duże, bez większych szans na rozpogodzenia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a na termometrach od 10 do 13 stopni. Wiatr dziś słaby, chwilami umiarkowany zachodni. Jeśli pokropi, to słabo i przelotnie w drugiej części dnia.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: RMF Max.
17: RMF Max Kraków.

takie hity na maksa, które są trochę memem, ale zawsze poprawiają nam humor. To jeden z nich, Fast Car Superstar w RMF Max Kraków. No, weszliśmy w naszym mieście chyba oficjalnie na nowy poziom miejskiego luksusu. Okazuje się, o czym trąbi już cały internet przez ostatnie godziny, że za cappuccino i croissanta potrafimy zapłacić w Krakowie 40 zł. Przy czym we Włoszech, nawet w tych najbardziej turystycznych miejscowościach, ten sam zestaw kosztuje od 3 do 5 euro. No, Kraków to chyba jedyne takie miasto, gdzie człowiek wychodzi niby po kawę i rogalika, a wraca tylko z lekkim kryzysem finansowym i koniecznie ze zdjęciem na Insta. Więcej o tym, co w Krakowie, nie tylko finansowo, z kolei już za chwilę w najnowszym fleszu. Nie odchodź.

0: baby, I'm a fireball.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
5: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
11: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
12: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo...
13: Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
14: Na konkurs zaprasza Fabryka Kopernik, producent nowych wafli teatralnych. Przekonaj się, że Kopernik to nie tylko piernik.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
20: Znałem to już.
19: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
19: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
13: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
21: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
22: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka,

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
3: W RMF Max hit za hitem.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Mamy dokładnie południe w RMF Max Kraków. Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nega. Zapraszam na flash. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Ratownicy TOPR po weekendowych opadach śniegu podwyższyli je do 2 stopnia.
5: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, no to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
4: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Marcin Witek.
2: To jest RMF Max Kraków.
4: Na razie w przedszkolach samorządowych w Krakowie nie będzie grup do 18 dzieci. Uchwała kierunkowa w sprawie zmniejszenia liczby maluchów przepadła. Została cofnięta do Komisji Edukacji.
6: Jest to moim zdaniem zła decyzja, dlatego że przyjęcie przez Radę Miasta kierunku, jakim jest zmniejszenie liczebności dzieci w grupach przedszkolnych, wyznaczyłoby pewną jasną politykę miejską w tym zakresie. Natomiast w tym momencie Koalicja Obywatelska i pani prezydent Klaman uznali, że dotychczasowe działania prezydenta Miszalskiego są wystarczające, żeby zabezpieczyć oddziały w przedszkolach, a także zatrudnienie pracowników krakowskich przedszkoli samorządowych.
4: Mówiła Aleksandra Owca z partii Razem. Do 25 maja mogą zgłaszać się firmy, które podejmą się oczyszczania Zalewu Nowochódzkiego. Jakich działań oczekuje zarząd Zieleni?
7: Po pierwsze usuwania namułów, osadów oraz wszelkiego rodzaju odpadów czy śmieci z dna zbiornika, tak żeby poprawić jakość tego ekosystemu. Ale to również wiele działań, które, tak jak wspomniałam, będą zapobiegały wypłycaniu, zanikaniu, nadmiernej eutrofizacji zbiornika, ale także no, to działanie musi być wielotorowe, więc będą sprzyjały odtworzeniu siedlisk fauny poprzez utworzenie strefy roślinnej buforowej.
4: Działania realizowane są w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności Zalewu Nowochódzkiego, na który pozyskano 25 milionów złotych z funduszy Unii, dodaje Aleksandra Mikolaszek z ZZM-u. To będzie intelektualna podróż, która pozwoli lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Jutro w Muzeum Inżynierii i Techniki rozpocznie się kolejna edycja Copernicus Festival.
8: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby.
4: Zapraszała Diana Sałacka, rzeczniczka wydarzenia. I jeszcze nie lada gratka dla fanów ciężkiego brzmienia. 24 maja w klubie Studio Furia gra kino. Koncert na żywo połączony z projekcją filmu. Będzie to niezwykła podróż w przeszłość Śląska. Mamy oczywiście zaproszenie. Wchodźcie już teraz na naszą stronę RMF Max, lokalizacja Kraków.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Oby do jutra, wtedy w Krakowie w końcu pojawi się błękitne niebo i dużo słońca, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. No ale dziś mamy pochmurny poniedziałek, na termometrach od 10 do 13 stopni, zachmurzenie duże, mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach około 5-6 stopni nad zerem, zachmurzenie przeważnie duże, słabo może pokropić.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Raz, dwa, trzy, do roboty by się szło, albo po prostu upside down w RMF Max. Już teraz Karin Cińska. Cześć ponownie.

0: No my też lubimy. To dwa dni i bledka w RMF Max. No nie dwa, tylko 219 razy w tym momencie mnożę twoją szansę na zgarnięcie naprawdę całkiem fajnej kasiory. Ponad 14 tysięcy złotych, ale jak będziecie tak zwlekać, żeby wejść czy nie wejść do naszej zabawy za dużo, za mało w RMF Max, no to może być spora szansa na to, że ktoś cię ubiegnie, więc szybciutko rmfmax.pl, wchodź do gry, zgłaszaj się, wysyłaj już jedno zgłoszenie na rmfmax.pl, póki mnożę je 219 razy, tym samym też twoją szansę na zgarnięcie ponad 14 tysięcy złotych. rmfmax.pl, szybciutko, szybciutko. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w JYSK. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. JYSK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Sieć na Maxa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest fabryka cukiernicza Kopernik. Producent pierników i wafli teatralnych.
1: Ale nam się klimacik przed chwilą zrobił za sprawą męskiej grania orkiestra 2026, a tymczasem niech to będzie tylko początek do kolejnych pięknych rzeczy, które za chwilę usłyszycie na antenie. Mam nadzieję, że się dodzwonię do kogoś z Was, kto nam zostawił zgłoszenie na rmfmax.pl. Dzwonimy. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, do Diany się dodzwoniłam. Wszystko się zgadza?
2: Tak.
1: Moja droga, widzę, że jesteś w szoku. Głęboki wdech, wydech. Zostawiłaś nam swoje fantastyczne zgłoszenie na rmfmax.pl, ale moja droga, no ja nie będę tutaj zabierać Ci tych słów i cennego czasu. Twoja mama, jak myślisz, jest wyjątkowa, bo... Dawaj, co nam napisałaś?
2: Moja mama jest wyjątkowa, ponieważ jest kobietą twardo stąpającą po ziemi, ale przy tym jest pełna sympatii i pomocy. No po prostu może na nią zawsze liczyć i chociaż wydaje się na zewnątrz twarda, to w środku jest mięciutka i puszysta.
1: Mam nadzieję, że mama słucha, bo za chwilę ja nie wytrzymam i razem z twoją mamą będę po prostu te łzy z siebie wyciskać. Czasami tak jest, że w tym takim dorosłym życiu to zapominamy o tym, żeby się uśmiechać człowiek do człowieka i fajnie, że twoja mama jest dzięki temu tak właśnie wyjątkowa. I moja droga, dzwoń do niej szybciutko w takim razie, że tam dzień mamy to ona ma z tobą codziennie razem z RMF Max, bo właśnie zgarniasz taki słodki zestaw pełen pyszności, idealny na każdą okazję, na kawusie z mamą i na ploteczki też.
2: Dziękuję, przekażę mamie na pewno, będzie zachwycona.
1: Wszystkiego dobrego, wspaniałego poniedziałku ci życzę, trzymaj się, pa pa.
2: Dziękuję wzajemnie, pa pa.
0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest fabryka cukiernicza Kopernik. Producent pierników i wafli teatralnych.
1: A twoja mama jest wyjątkowa, bo napisz nam na rmfmax.pl w zakładce konkursy po wybraniu lokalizacji Kraków.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, lewy.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest to po
2: jest,
3: polsku.
2: To jest tam jest polskie.
3: Dobrze, to powiem to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
14: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 frań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Hej, co u ciebie?
18: Zapisałem się do TEB Edukacja.
17: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
18: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
17: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
18: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
17: Też bym tak chciała.
18: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
17: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Oby do jutra. Wtedy w Krakowie w końcu pojawi się błękitne niebo i dużo słońca, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. No ale dziś mamy pochmurny poniedziałek. Na termometrach od 10 do 13 stopni. Zachmurzenie duże. Mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach około 5-6 stopni nad zerem. Zachmurzenie przeważnie duże. Słabo może pokropić.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
22: RMF Max.
23: RMF Max Kraków.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Nie usłyszycie, wiecie, stadiony się same nie wyprzedadzą, ale jeżeli myślicie, że Juvenalia to tylko koncerty i darcie moła, znaczy twarzy pod sceną, no to nie, bo dzisiaj w klubie Gwarek na przykład odbędzie się Juve Slam, czyli taki trochę poetycki pojedynek studentów i to na słowa, walka na słowa, no i ludzie, którzy powiedzmy, że zamiast umieszczać swoje kolejne przemyślenia na Insta Stories, których raczej nikt nie czyta, to wolą powiedzieć je do mikrofonu. Będzie pewnie o tym, że jeden pisze o złamanym sercu, drugi o sensie życia, a trzeci po prostu chce odzyskać bluza od swojej ex, ale czy to nie brzmi trochę jak tak o Hemingway? No przecież każdy kiedyś zaczynał. Start już od 17, więc ja za dzisiaj dziękuję, nazywam się Kari Incińska, słyszymy się jutro w najlepszym programie do słuchania w pracy, a za chwilę też pojedynek na uśmiechy u Ani i Fiołasa po 13. Trochę się pośmiejecie.

0: Polska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgornictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
8: Sprawdź to sam, dziki zaot, kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.

0: To popołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash i prognoza pogody jest 13. Ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji wzrośnie o kilkanaście procent. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące.
1: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki. To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie. W czasie długiego weekendu na początku czerwca, związanego z Bożym Ciałem.
0: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: Na bieżąco monitorujemy sytuację na drogach. W Wieliczce na rondzie Armii Krajowej autobus MPK potrącił dziecko. Są utrudnienia również dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Część linii jeździ objazdami. Ponad 32 miliony złotych to koszt remontu dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Prace są na finiszu. Na dachu pojawiły się elementy miedziane, takie jak 120 lat temu.
3: Dokładnie tak. Formy oczywiście, no to tutaj są już dopracowywane, ale tak, to są elementy miedziane, czy lukarny, wzmocniane oczywiście. Potem, czy są na przykład maszkarony, akroteriony, to są elementy miedziane z domieszką osiądzu, żeby to też było trwałe, zamontowane. I tak, to są wszystko elementy miedziane.
0: Przyznaje Robert Dudek z firmy Blachman realizującej remont. Miedziane pokrycie będzie miało złocisty kolor najwyżej przez 2 lata. Z czasem złoto zbrązowieje, a za kilkanaście lat ponownie pokryje się zielonkawą patyną. Teraz dobra informacja. Kraków jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Polsce pod względem ruchu drogowego. W ubiegłym roku wskaźnik śmiertelności w wypadkach wyniósł 0,54%. To najniższy wskaźnik wśród kilkunastu dużych miast. Policja regularnie prowadzi akcje kontrolne, między innymi prędkość czy alkohol i narkotyki. Panele, wykłady i warsztaty. Będzie też pierwsza tego typu w Polsce gala, podczas której nagrodzeni zostaną wolontariusze. W czwartek w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga zaplanowano forum Karmimy Psiaki.
4: To będzie jeden dzień, od 10 się spotykamy, żeby właśnie przegadywać różne tematy, a wieczorem jeszcze mamy galę rozdania nagród właśnie dla osób, które chcemy uhonorować właśnie w konkursie Złota Łapa Karmimy Psiaki.
5: Czyli pewnie jakiś wolontariusz?
4: Tak, będzie wolontariusz, będzie jak najbardziej.
5: Kogo tam nominujecie do tej Złotej Łapy?
4: A dużo mamy fajnych nominacji, można je zobaczyć u nas właśnie na blogu karmimypsiaki.pl, ale właśnie bardzo fajne jest to, że to są przedstawiciele znowu różnych obszarów działalności.
0: Mówiła naszemu reporterowi Iwona Duda, prezes akcji Karmimy Psiaki. I na koniec niespodzianka, Squash Park Wieliczka zaprasza i doświadczonych graczy i początkujących. Na naszej stronie RMF Max Kraków czekają zaproszenia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Szarość rządzi za krakowskimi oknami. Poniedziałek niestety mija nam w towarzystwie chmur. Na większe przejaśnienia nie mamy co liczyć. Mogą za to pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta ma się wahać od 10 do 13 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc nie taka chłodna, od 6 do 8 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Jutro w końcu na niebie pojawi się słońce. Będzie też cieplej, do 17 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Back to Friends. Sombr na dzień dobry po 13:00 nieprzypadkowo, bo wracamy do was, przyjaciele. Po weekendzie tu Anka i Fiałas się macie w RMF Max.
8: Pieniądze do wygrania i jeszcze gadżety w naszej zabawie poniedziałek na skróty, ale do tego to będziemy nawiązywać. Przetrwamy ten poniedziałek razem. Dzień dobry.

0: jeszcze trzymają weekendowy klimat. Palar, Vivi Simoni, White 2115 w RMF Max. No a po weekendzie, w poniedziałek w pracy, każdy wchodzi przyczajony, robi rekonesans, orientuje się w sytuacji i my wam trochę w tym pomożemy.
1: Teraz lepiej schować się na moment, chwycić za telefon i uwaga, wysłać hasło Max na numer 7327. Dlaczego? Dlatego, że teraz mnożymy każde zgłoszenie, tego jeszcze nie było, 226 razy.
0: Ponad 14 tysięcy jest na naszym koncie. Ile dokładnie? To wy typujecie, wy obstawiacie, ale teraz skorzystajcie z chwili, bo to właściwy moment. 230 razy mnożymy twoje zgłoszenie za 3,69. Wejdź do zabawy teraz. SMS o treści Max. Wystarczy wysłać na 7327.
2: RMF Max. RMF Max.
0: Bonus działa do za 10 druga. Korzystajcie, a do nas wpada za moment Calvin Harris.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, TTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
1: I po reklamie.
7: Gramy.
5: I oceniamy.
7: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Rej szuka męża, Where's my husband w RMF Max, a Robert Lewandowski szuka klubu. Wiemy już, że pożegnał się z FC Barceloną. No łezka się kręci w oku, ale z drugiej strony cieszmy się, bo byliśmy świadkami czegoś niesamowitego. I dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty mamy dla was propozycję.
1: Skrót, a jakżeby inaczej, RL9. Rozwińcie kreatywnie, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. No i oczywiście za te najlepsze rozwinięcia będą gadżety. RL9, regularny lider 9, na przykład jak dla mnie.
0: Recenzent lodówek, bardziej mi się podoba. Wskakujcie na nasz Messenger, nagrajcie głosówkę, rozwincie skrót RL. No 9 też można dorzucić, jeśli macie pomysł, a za najfajniejsze dajemy maksymalne gadżety.

0: przy takich hitach pojawia się tęsknota za weekendem. O ile byśmy dali za ten jeden dzień dłuższego weekendu Bibi Rexa za nami.
1: A może chodzi tylko o to, żeby się porządnie wyspać? Na takim porządnym łóżku. Może potrzebujecie nowego materaca? I to o to chodzi.
0: No, kiedy wymienialiście? Pewnie lata temu, co?
1: To teraz wyślijcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i wejdźcie do zabawy o ponad 14 tysięcy złotych, na przykład na materac.
0: Jeszcze przez moment 226 razy mnożymy każde zgłoszenie. Ile wygrasz, tak się wyśpisz. Tylko teraz złapcie bonus. Jeszcze zdążycie. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
7: Nadajemy się od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
12: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Szarość rządzi za krakowskimi oknami. Poniedziałek niestety mija nam w towarzystwie chmur. Na większe przejaśnienia nie mamy co liczyć. Mogą za to pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta ma się wahać od 10 do 13 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc nie taka chłodna, od 6 do 8 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Jutro w końcu na niebie pojawi się słońce. Będzie też cieplej, do 17 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: RMF Max.
2: RMF Max Kraków.

0: Juste Jackstyle Lyon, Turn the Lights Off w RMF Max. Na poniedziałek, na rozgrzewkę, ale tylko u nas jest taki klimat, że można już przy poniedziałku myśleć o kolejnym weekendzie. Ale wow, co tu się wydarzyło? Pojawiły się dodatkowe bilety na koncert Taco Hemingwaya w sobotę na PGE Narodowym.
1: Taco w nadchodzący weekend zagra w Warszawie w piątek i w sobotę. I w pewnym momencie biletów na sobotę już nie było, więc jeśli tylko sobota was interesowała, dobra wiadomość, jest dodatkowa pula, można już polować na bilet sobotni bądź na piątek, bo tych jeszcze zostało troszkę.
0: A ten, kto się trochę już zainteresował, jak było choćby w Gdańsku w miniony weekend, to wie, że absolutnie warto, więc jeżeli jeszcze nie macie tych biletów, to koniecznie zaglądajcie na relacje, zobaczcie, co tam się dzieje, no bo w ten weekend warto by było, żeby na Narodowym was nie zabrakło.
1: Poniedziałek to dobry moment, żeby zacząć się przed koncertem rozgrzewać. Daria i Taco. Znów

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milki w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.

0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgórnictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
13: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: I po reklamie.
17: Mamy godzinę 14. Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Wczoraj dziękował na Camp Nou klubowi i kibicom, którzy głośno i długo żegnali napastnika. Zastąpienie Polaka w Barcelonie ze względu na wszystko, co reprezentował na boisku i poza nim, nie będzie łatwe, napisał kataloński dziennik Sport. Kiedy poznamy nowy klub polskiego kapitana?
18: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al Hilal trudno będzie jednak jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon,
17: mówił Wojciech Marczyk.
0: To jest RMF Max Kraków.
17: Teraz skrót pozostałych tematów. Zmniejszenie grup przedszkolnych w krakowskich placówkach do 22 osób to dobry kierunek, ale docelowo ta liczba powinna być jeszcze mniejsza, uważa Aleksandra Owca z partii Razem. Radna złożyła taki wniosek, ale póki co został cofnięty do Komisji Edukacji.
19: Po tym jak złożyłyśmy do Rady Miasta nasz projekt zmniejszający liczbę dzieci w grupach przedszkolnych do 18 z aktualnie obowiązujących 25, pan prezydent ogłosił, że nie będzie tworzył grup większych niż 22. To jest dobry kierunek, natomiast wszystkie informacje, które mamy od dyrektorek przedszkoli, od rodziców, od osób, które po prostu widzą, jak ta rekrutacja przebiega i jak przebiega ustalanie arkuszy organizacyjnych, wskazują na to, że 22 po prostu nie wystarczy.
17: Jak informowaliśmy na naszej antenie, prezydent Krakowa ogłosił też, że nie ma w planach zamykania oddziałów przedszkolnych. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje wielkie sprzątanie Zalewu Nowochódzkiego. Do 25 maja mogą zgłaszać się chętne firmy, by oczyścić zbiornik z tego, co znajduje się na jego dnie. Naukowcy mają jednak wątpliwości, czy to działanie przyniesie oczekiwane rezultaty.
20: Ten projekt ZDM-u budzi troszkę wątpliwości, bo on skupia się na tym, żeby usuwać osady denne, które zazwyczaj w takim zbiorniku pełnią ważną funkcję dla życia biologicznego, właśnie dla zwiększania bioróżnorodności. Oczywiście te osady nie zostały prawidłowo przebadane. Wiemy, że mają podwyższone zawartości metali ciężkich, cynku, łowiu, chromu i kadmu. I wydaje się, że usunięcie tych osadów niewiele wniesie w sytuacji, kiedy cały czas dopływać będzie zanieczyszczona woda.
17: Ocenia dr Mariusz Czop z AGH. Z Warszawy do Krakowa w niecałe 2 godziny we Flaszu o 15. Dobre informacje dla pasażerów kolei. Bądźcie z nami. A jeszcze teraz na zakończenie para Petuwa, na którą zaprasza Uniwersytet SWPS w Krakowie. W programie muzyka na żywo, wernisaż wystawy czy turniej gier. 28 maja Anna Dymna będzie czytać fragmenty myśli księdza Józefa Tischnera. 29 maja otwarcie wystawy koreańskiej artystki Si-On. Szczegóły na stronie uczelni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortink. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
17: Pochmurne popołudnie w Krakowie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże. Mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 10 do 13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. Jutro za to dużo słońca, no i cieplej, do 19 stopni. Ta odczuwalna temperatura na poziomie 21 nie będzie już padać, a warunki biometeo mają być korzystne.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortink. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
23: Jeśli właśnie udajecie, że pracujecie, będziemy was kryć. Witajcie, tu Anka i Fiała z RMF Max po drugiej.
24: A tym, którzy naprawdę chcą coś zrobić, pomożemy muzycznie. Alex Warren na start, za chwilkę także Tame Impala i Jenny.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: przewrotnie. Ten kawałek ma działanie przeciwbólowe. Ebony Hurts za nami. My w bólu łączymy się z wciąż walczącymi maturzystami. Przed chwilką wystartował egzamin dwujęzyczny z francuskiego.
1: Ale najbardziej ta matura będzie boleć tego, kto opublikował arkusze z chemii jeszcze przed egzaminem. Teraz zajmuje się tym prokuratura.
0: Wcześniej wycieki były z polskiego matmy. No u nas szczelnie jak na razie. Nikt nie wie, ile kasy jest na koncie w naszej zabawie, ale być może zaraz ktoś trafnie wytypuje i ją od nas zabierze. Zaraz finał zabawy. Za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
16: Wystarczył rok, a zaskoczyliśmy Cię już tyle razy. Ceny obniżone zawsze od 30 do nawet 70%. Ponad 120 modowych marek. Jedyny taki outlet w Krakowie. Pora to uczcić! Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Wyjątkowe rabaty i nagrody za zakupy. A oprócz tego, do wygrania 5 kart podarunkowych o wartości 500 zł na zakupy. Szczegóły konkursu na rmfmax.pl.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Kraków 96 i 7 FM.

0: sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A w tym wszystkim chodzi o to, by wytypować, ile kasy mamy na koncie. Finał zabawy Za Dużo Za Mało.
2: Najpierw to najważniejsze, żeby ktoś jeszcze odebrał telefon, żeby to zrobić. Sześć sygnałów ma... Halo, dzień dobry. Radio RMF Max, Anka i Fiołas. Dzień dobry w finale zabawy Za Dużo Za Mało. Kto po drugiej stronie?
3: Tomek,
1: pędzimy z poniedziałkową odsieczą, żeby ten dzień ci odczarować. Jest duża kasa do wygrania.
2: Ponad 14 tysięcy złotych, które może wjechać na twoje konto.
3: Bardzo chętnie.
2: Jak trafisz co do złotówki, to naprawdę przelewamy ci te pieniądze.
1: Najważniejsze, że 14 332 złote to za mało, a 14 490 złotych to już za dużo.
3: Spróbujmy może 14 349 złotych.
1: 14 349.
2: Brzmi jak dobra cenówka. Co byś sobie za to kupił, słuchaj, bo to taka jakby prawie jak z marketu, no, ta końcówka.
3: A może zapas paliwa?
2: Zapas paliwa! Jeździsz tirem?
3: Nie, ale teraz są takie ceny, że każda ilość się przyda.
2: No to sprawdzamy w takim razie.
1: 14 349 zł. To była propozycja Tomka, a to jest...
4: Za mało.
2: Więcej mamy na naszym koncie, Tomku, ale tobie też powiemy więcej.
1: Bak zatankujesz, bo 500 zł na pocieszkę leci do ciebie
3: super.
1: Dziś.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Bak, Tomkowi zatankowaliśmy super. Dzisiaj. Tomeczku, gratulujemy i zachęcamy cię, walcz dalej. Dzięki tobie też zawęziły się możliwości i jeszcze bliżej jesteśmy ostatecznej kwoty. Ten moment, gdy ktoś te pieniądze zgarnie, zbliża się wielkimi krokami.
3: Super, będę na pewno walczył dalej.
0: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Czujecie, że wy też moglibyście wyjść z kasą od nas? Sprawdźcie szczegóły Za Dużo Za Mało na rmfmax.pl.

0: przedłożenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
4: Skol. Fashion. Fun.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
12: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Wystarczył rok, a zaskoczyliśmy Cię już tyle razy. Ceny obniżone zawsze od 30 do nawet 70%. Ponad 120 modowych marek. Jedyny taki outlet w Krakowie. Pora to uczcić! Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Wyjątkowe rabaty i nagrody za zakupy. A oprócz tego, do wygrania 5 kart podarunkowych o wartości 500 zł na zakupy. Szczegóły konkursu na rmfmax.pl.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
19: Po
16: Pochmurne popołudnie w Krakowie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże. Mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 10 do 13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. Jutro za to dużo słońca, no i cieplej, do 19 stopni. Ta odczuwalna temperatura na poziomie 21 nie będzie już padać, a warunki biometeo mają być korzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: RMF Max.
22: RMF Max Kraków.

0: No, na to nikt nie wpadł. To Karol G w RMF Max. 75% kobiet zapytanych, dlaczego nie chce mieć dzieci, odpowiada w Nowej Sądzie Ceboś, że ich po prostu nie lubi.
1: Nie
0: lubi. Nikt na to nie wpadł dotychczas, że kobiety mogą po prostu dzieci nie lubić.
1: 800 plus, babciowe, urlopy tacierzyńskie, to wszystko miało pomóc. Tymczasem, no proszę bardzo, odpowiedź jest tak banalna, można nawet powiedzieć,
0: że zamiast takich programów przydałby się program polubienia dzieci.
1: Ale ja się tak zastanawiam, jak można nie lubić dzieci, jakby no nie

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: używane samochody kupować warto. AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
11: Brzmi jak miejsce dla mnie.
12: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: I po reklamie.
17: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
17: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
19: Flash, sport i pogoda to wszystko już teraz w RMF Max Kraków. Jest 15. Kinga Nyga. Zaczynamy. Wiemy, ile od północy będziemy płacić za paliwo. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 42 grosze. To o 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit to 6 zł 85 groszy za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów.
17: To jest RMF Max Kraków.
19: 9-latek potrącony przez autobus MPK w Wieliczce jest już w krakowskim szpitalu. Jak informowaliśmy, do zdarzenia doszło przed południem na przejściu dla pieszych przy rondzie Armii Krajowej. Dziecko doznało urazów głowy i ręki, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Taką informację przekazał rzecznik MPK w Krakowie Marek Gancarczyk. Kierowcę autobusu linii 304 policjanci zatrzymali prawo jazdy. Sprawa jest wyjaśniana. To ogromne wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność. Tak o kończącym się remoncie dachu Teatru Słowackiego mówi Robert Dudek z firmy Blachman realizującej remont. Na budynku widać już miedziane elementy i charakterystyczne zdobienia. Wszystkie zostały odtworzone na podstawie archiwalnych fotografii.
20: Rozpoczęcie prac było w czerwcu 2025 roku, więc można powiedzieć, że jesteśmy już prawie po 12 miesiącach prac. W całym przedsięwzięciu uczestniczyło w sumie sumie około 18 osób z naszej załogi. To są nasi pracownicy, nie korzystamy z podwykonawców, czy każde zadanie, bo tutaj jest remont wielobranżowy. Jakby w samym przedsięwzięciu to nie było tylko remont dachu i odtworzenie elementów metaloplastyki, ale tam było również zabezpieczenie konstrukcji stalowych.
19: Koszt remontu dachu to ponad 32 miliony złotych. Teraz błyskawiczny ranking magazynu Time Out. Kraków wśród najważniejszych kulturalnych miast Europy. Stolica Małopolski zajęła 6. miejsce i została określona jako kulturalne serce Polski. Doceniano między innymi bogatą ofertę muzealną, historyczne centrum wpisane na listę UNESCO oraz rozwój nowych przestrzeni artystycznych na Kazimierzu czy Zabłociu. Ranking wygrał Londyn przed Paryżem i Berlinem. Szybciej z Warszawy do Krakowa PKP zakończyło testy na centralnej magistrali kolejowej. Pendolino osiągnęło prędkość do 250 km na godzinę. Regularne kursy z taką prędkością mają ruszyć pod koniec przyszłego roku po zakończeniu prac nad systemami cyfrowymi. Dzięki temu czas przejazdu między Warszawą a Krakowem skróci się do mniej niż godziny i 50 minut. 23 maja Krakowia zmierzy się z Koroną Kielce. Mamy zaproszenia na RMF Max, lokalizacja Kraków.
14: Popołudniowy sport w RMF Max. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Dziś dokończenie przedostatniej kolejki. O 19:00 walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra z pewną spadku do pierwszej ligi Brookbet Termaliką Nieciecza. Pewny powrotu do ekstraklasy jest z kolei Śląsk Wrocław, który awans świętował wczoraj po pokonaniu Polonii Bytom 3-1. Do najwyższej ligi rozgrywek wraca też Wisła Kraków. Trzeci awansujący zespół wyłonią baraże. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Polacy zremisowali wczoraj w Olsztynie z Austrią.
18: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
14: Cieszył się nasz reprezentant Piotr Jędraszczyk.
19: Słońce na urlopie, dziś bez szans na dłuższe przejaśnienia. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże, mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 do 13 stopni warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy również zachmurzenie duże, może słabo pokropić na termometrach 5 stopni, ale jutro zdecydowana poprawa pogody. Wtorek ma być pogodny, słoneczny, bez opadów deszczu, na termometrach do 20 kresek.
21: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
22: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
23: Szukacie sensu poniedziałkowej pracy? Poszukajmy razem po 15.
24: Hity nam. Anka i Fiołas, my będziemy na pewno nadawać dobry beat do tego wszystkiego. Messner i Gotham pojawi się w pierwszym kwadransie i do tego nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana.
23: Damiano Dawid otwiera tę godzinę.

0: uwielbiamy serwować wam takie świeżynki jak tato Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it w RMF Max. No ciężko będzie to powtórzyć. Wyczyn Roberta Lewandowskiego. Odchodzi z Barcelony. Kto chciał kiedyś wybrać się na jego mecz, to już się nie uda.
1: Ale my dzisiaj rozwijamy w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Skrót właśnie RL9. Kreatywnie rozwincie to, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max do zgarnięcia gadżety. Już za chwilkę.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Ciunia na początek.
3: Rozmach level 9.
4: Rozmach level 9, ładne.
2: Ale jak zaakcentowane.
4: A to propozycja Sebastiana.
5: RL9 to jest nick z jakiegoś portalu randkowego, czyli Ruda Lisica 9. Pozdrawiam.
2: Może się zdarzyć, że teraz on będzie bardzo popularny.
4: Do Seby i do Asi lecą zestawy maksymalnych gadżetów, aby swoje rozwinięcia skrótu RL9 podrzucajcie w głosówkach na Messengerze.

0: Kręca się na długo ta melodia w głowę. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Za to pogoda poniedziałkowa przypomina trochę taką sytuację, jakby kwiecień zapomniał się skończyć.
1: Natomiast dobrze, że pada. Raz jeszcze podkreślimy, ziemia tego potrzebuje. Przez najbliższe nawet 2-3 dni jeszcze mniej więcej ma nam towarzyszyć taka aura.
0: Póki co listopad premium, a jak będzie w okolicy? Zaraz to sprawdzamy. Prognoza pogody za moment. RMF
2: Max. Reklama. Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
8: Skol Fashion Fun.
9: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
18: Rossmann. I po reklamie.
19: Jak działać, to na maksa.
20: Hit za hitem.
19: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
1: Słońce na urlopie, dziś bez szans na dłuższe przejaśnienia. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże. Mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 do 13 stopni warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy również zachmurzenie duże, może słabo pokropić, na termometrach 5 stopni. Ale jutro zdecydowana poprawa pogody. Wtorek ma być pogodny, słoneczny, bez opadów deszczu, na termometrach do 20 kresek.
20: RMF Max.
21: RMF Max Kraków.

0: dobrze kula się z nimi ten poniedziałek. Yearbooks, Graceland w RMF Max. Jeśli hit, to tylko u nas. No i to jest też hit. Informacja o tym, że mamy szansę na Złotą Palmę w Cannes. Krótkometrażowy film Spiritus Sanctus o prohibicji, papieżu, pielgrzymce ma szansę na to, żeby zostać zauważonym i nagrodzonym palmą.
1: Pięknie, no to nie jedyna palma, na jaką liczą Polacy.
0: Tak?
1: W Poznaniu liczą, że zatrzymają Luisa Palmę i uda się go wykupić ze Szkocji. No. Więc za obie palmy trzymamy kciuki.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Sport, kultura, wszystko u nas, słuchajcie, a za chwilkę najświeższe wiadomości z okolicy.
1: Najpierw modelki z nowością.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, Lewy.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest to po
2: jest,
3: polsku.
2: To jest tam jest polskie.
3: Dobrze, to powiem
2: znaki,
3: to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSWiTEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcie

0: zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
3: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
4: My na majówkę.
5: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
4: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
5: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
6: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
7: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgórnictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
3: Miej fan.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Wybiła 16, czas na skrót najważniejszych tematów w RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zapraszam na flash. O kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na gastroskopię czy kolonoskopię po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez NFZ. Przypomnijmy, od 1 kwietnia Narodowy Fundusz płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
5: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
4: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Kraków.
4: Poprawia się bezpieczeństwo na drogach w Krakowie. Wskaźnik śmiertelności w wypadkach w minionym roku wyniósł 0,54. To najniższa wartość spośród kilkunastu dużych polskich miast.
6: To jednak nadal nie jest zero, do którego wytrwale dąży nasza krakowska drogówka. To dlatego mimo tak dobrego wyniku na naszych ulicach organizowane są właśnie akcje takie jak prędkość, alkohol i narkotyki, czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. To również dlatego prowadzone są takie akcje jak taksi, czy działania przeciwko nielegalnym wyścigom. Do tego wszystkiego trzeba oczywiście dołożyć działania profilaktyczne, choćby w szkołach czy przedszkolach. No i nie wolno nam zapomnieć o kamerach ITD na skrzyżowaniach i fotoradarach, których w Krakowie będzie niebawem więcej.
4: Informował Przemek Błaszczyk. Projekt uchwały kierunkowej o zmniejszeniu w przedszkolach liczby dzieci do 18 osób cofnięty. Na razie decyzją prezydenta będą jednak zmniejszone grupy do 22. Dlaczego dzieci powinno być jeszcze mniej?
7: Liczba 18 wynika przede wszystkim z danych ogólnopolskich, z tego co widzimy w danych Głównego Urzędu Statystycznego, to znaczy tych, które wskazują na to, że w tym momencie średnia krajowa to jest 19, około 19 dzieci. Mamy dane również psychologów, osób, które zajmują się rozwojem dzieciaków, że to zmniejszenie liczby dzieci jest konieczne do tego, żeby po prostu zapewnić dobrą opiekę.
4: Argumentowała Aleksandra Owca z partii Razem. Planowane czyszczenie dna Zalewu Nowochódzkiego może nie przynieść spodziewanych rezultatów. Jak podkreślają eksperci, problemem jest dopływ zanieczyszczeń do zbiornika.
8: Drobnoustroje wskaźnikowe, które już ponad 10 lat wykrywam w wodzie w zalewie, występują tam w liczebnościach, które przekraczają wartości graniczne określone w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącym jakości wody w kąpieliskach. I przede wszystkim powinniśmy się skupić na zadbaniu o jakość wody w rzece Dłubni, która zasila zalew.
4: Tyle profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
4: Dziś aura nie rozpieszcza, na niebie przede wszystkim mnóstwo chmur, możliwe też słabe, przelotne opady deszczu, ale na szczęście od jutra poprawa pogody. Wtorek ma być już słoneczny, bez deszczu, temperatura wzrośnie do 19-20 stopni, warunki biometeo będą korzystne. W tym tygodniu temperatury zaczną już przekraczać 20 stopni, ale to nie wszystko, bo w przyszłym tygodniu powyżej 25-26 stopni. Noc jeszcze chłodna, temperatura zatrzyma się w okolicach 5-6 kreski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
11: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
12: Siemka, po czwartej.
13: Hity na
1: To dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Muzeów, ale noc muzeów już za nami w ten weekend. Nie uwierzycie, do jakiej atrakcji była najdłuższa kolejka.
3: Już zaraz wam wszystko opowiemy. Anka, Fioła, siemano, Eben, na dzień dobry.

0: dwa dni odbledki w RMF Max. No i powiem wam, dwa dni temu wydarzyło się coś, o czym nie myślałem, że dziś będę mówił wam na antenie. Noc Muzeum w Warszawie była o tyle wyjątkowa, że największą kolejkę można było znaleźć do prosektorium. Ludzie, by zobaczyć pracę prosektorium, stali po kilka godzin.
1: To powiedzieli, że już tyle wystali, że już nie odpuszczą, na pewno. A były na przykład funeralne klocki Lego, wykład o pracy balsamistów, ostatni obraz, czyli przywracanie ludziom twarzy po śmierci.
0: No i padały odpowiedzi na pytania, które często mówimy po cichu, czyli czy wypada negocjować cenę trumny.
1: Matko jedyna, no. No słuchajcie, są dwa wyrazy, które mogą chyba tylko skomentować to wydarzenie. Pierwsze to jest ja, a drugie to już coś sami dopowiedzcie.

0: aż chciałoby się wcisnąć replay Tame Impala i Jenny w RMF Max. Czytam właśnie, że przeprowadzono sondę, którego z polityków Polacy chcieliby zaprosić na grilla.
1: No, ciekawe.
0: No, najwięcej głosów, bo 40%, żadnego.
1: Brawo!
0: Nie te kiełbasę z grilla chcemy.
1: Nie, wyborcza smakuje zdecydowanie gorzej niż śląska.
2: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.

0: Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Wiktoria Kida, Oskar Sims i Księga Żywiołów. Kończy się również przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Dlatego dzisiaj w Zabawie Poniedziałek na skróty waszym zadaniem było rozwinąć skrót RL9 w głosówce.
1: Bardzo podoba mi się głosówka teoretycznie od Joasi, chociaż sami posłuchajcie.
2: No i jak żeby inaczej, no Robert Lewandowski, rzeźnik ligi.
0: Rzeźnik ligi, RL9. No nawet by się zgadzało, patrząc na jego statystyki.
1: Aśka, pilnuj hasła do Messengera następnym razem.
0: A taką głosówkę podesłała Zuza.
3: Cześć, RMF Max. Zdecydowanie do skrótu RL pasuje reprezentant Labubu. Pozdrawiam.
1: Mam nadzieję, że jakimś cudem to rozwinięcie dotrze do Roberta Lewandowskiego.
0: Zuza i Joasia dostają gadżety. A my dziękujemy wam za wspólny poniedziałek. Daliśmy radę, co? Anka i Fiałas.
1: Do usłyszenia jutro znowu po 13:00. Zostawiamy was z kanałem nadawczym.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj będzie na bogato, bo zabieramy was do Złotoryi. Tu nad Kaczawą powstaje prawdziwa wioska płukaczy złota. Z nami Zbigniew Gruszczyński i Norbert Makowski. Panowie, to miejsce wygląda fantastycznie.
2: To wyjątkowy obiekt w skali całego świata praktycznie. Takich obiektów jak areny do płukania złota jest dosłownie kilka na całym świecie.
1: No dobrze, to jak to działa? Jak się płucze złoto?
3: Zabawa polega na tym, że każdy uczestnik płukania otrzymuje na starcie wiaderko z około 20 kg żwiru, do którego sędziowie wprowadzają tylko im znaną ilość grudek złota. Regulaminowo jest to od 7 do 15. Zadaniem zawodnika jest w jak najszybszym czasie przepłukać w tej płucznie na swoim stanowisku całe to wiaderko, znaleźć wszystkie te grudki złota, które sędziowie wprowadzili. Liczy się czas i ilość znalezionych grudek złota.
1: No to na brak chętnych na pewno nie będziecie narzekać.
2: Jestem przekonany, dlatego że to jest jedyny obiekt na terenie Polski, na którym płucze się złoto naturalne. Przypomnijmy, że Złotoryja powstała na bazie złota, czyli to jest czyste 24-karatowe złoto.
1: Fundusze europejskie pomogły spełnić wasze marzenia?
3: Tak, jest to miejsce, o którym marzyliśmy, no nie skłamię, jeśli powiem, 30 lat. 23 maja uroczyste otwarcie związane właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z dofinansowaniem tego projektu. Zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, Złotoryi, okolic, krainy wygasłych wulkanów, a także całej Polski i zagranicy też.
1: No i właśnie dzięki funduszom europejskim powstało to bardzo fajne miejsce. W takim razie zapraszamy, wpadajcie tu do Złotoryi, no i zajrzyjcie koniecznie na rmfmax.pl, bo tam trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
13: Skol Fashion Pan.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
17: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
18: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
17: O, pyszna zapiekanka.
18: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
17: To rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: Wystarczył rok, a zaskoczyliśmy Cię już tyle razy. Ceny obniżone zawsze od 30 do nawet 70%. Ponad 120 modowych marek. Jedyny taki outlet w Krakowie. Pora to uczcić! Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Wyjątkowe rabaty i nagrody za zakupy. A oprócz tego, do wygrania 5 kart podarunkowych o wartości 500 zł na zakupy. Szczegóły konkursu na rmfmax.pl.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: I po reklamie.
24: Wiesz co dobre?
25: Tak się gra!
24: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
26: Dziś aura nie rozpieszcza na niebie. Przede wszystkim mnóstwo chmur, możliwe też słabe, przelotne opady deszczu, ale na szczęście od jutra poprawa pogody. Wtorek ma być już słoneczny, bez deszczu. Temperatura wzrośnie do 19-20 stopni. Warunki biometeo będą korzystne. W tym tygodniu temperatury zaczną już przekraczać 20 stopni, ale to nie wszystko, bo w przyszłym tygodniu powyżej 25-26 stopni. Noc jeszcze chłodna. Temperatura zatrzyma się w okolicach 5-6 kreski.
24: RMF Max. RMF Max Kraków.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500.

0: do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: I po reklamie.

0: i 7 FM.
1: Kinga Nega, wybiła godzina 17 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Nowy Bond poszukiwany. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Kto wybierze nowego agenta 007?
2: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron. Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
1: Które nazwiska pojawiają się na giełdzie?
2: Callum Turner, Jacob Elordi, D. Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Zbliża się referendum w Krakowie o losie prezydenta. Mieszkańcy zdecydują w najbliższą niedzielę. Czy kampania referendalna jest zauważalna w mieście?
3: Zdecydowanie. Ja widuję cały czas plakaty, banery.
4: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję. Również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę, czy będę głosować, więc ogólnie gdzieś tam w moim kręgu jest o tym. Ja też właśnie jestem z Krakowa, więc też czuję lekkie takie napięcie faktycznie. No też tutaj obok jest siedziba i też gdzieś tam widać różne strajki.
5: Czuć, widać, że będzie takie wydarzenie?
6: Ja osobiście nie widziałam, bo przez to, że po prostu dużo wyjeżdżam i się tak trochę nie interesuję tym po prostu.
1: Usłyszał Maciej Sołtys, by głosowanie było ważne. Przypominamy, frekwencja musi wynieść co najmniej 27%. Remont dachu Teatru Słowackiego zbliża się do końca. Prace trwają od 2025 roku i są wymagające.
7: Dla nas to jest ogromna odpowiedzialność, ogromne wyróżnienie i ten obiekt jest naprawdę mega trudny do wykonania. Te prace wymagają indywidualnego podejścia. Tworzymy formy, te formy zatwierdzamy na komisjach konserwatorskich, zmieniamy, dopracowujemy, bo nie ma elementu, od którego można by było to jakby odwzorować, odbić. Jedyne co mamy to fotografię. No wiadomo, że fotografia nam nie przedstawia czegoś przestrzennego. Widać to tylko tak naprawdę na kartce papieru, na zdjęciu. To bardzo trudna inwestycja.
1: Podkreśla Robert Dudek z firmy Blachman realizującej remont. Prace związane z remontem dachu pochłoną ponad 32 miliony złotych. Teraz informacja dla osób, którym bliski jest los czworonogów. W czwartek w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga odbędzie się forum Karmimy Psiaki. W programie panele, wykłady czy warsztaty.
2: Będą też fajne prelekcje odnośnie promocji zwierząt właśnie. Jak to nawet nie tyle prelekcje, co dyskusje z praktykami. Jak właśnie promować zwierzęta, żeby to było skuteczne, nie? Co pokazać? Czy filmik, czy zdjęcie? Jak algorytmy lepiej działają? Trochę będą dziewczyny też właśnie z mediów nam opowiedzą, jak docierać do mediów, żeby oni chcieli właśnie nagłaśniać te tematy.
8: Wystarczy zadzwonić, widzisz.
2: Na przykład do was wystarczy zadzwonić, dokładnie. Że nie trzeba się bać mediów w ogóle, że to są normalni, fajni ludzie, nie?
8: Którzy przystojni.
2: Przystojni, tak.
1: No ba. Z Iwoną Dudą rozmawiał Przemek Błaszczyk.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Maj dotychczas nie rozpieszczał, ale na szczęście idzie poprawa pogody. W nocy jeszcze zachmurzenie przeważnie duże, jeśli pokropi to słabo i przelotnie, a temperatura zatrzyma się w okolicach piątej kreski. Warunki biometeo mają być niekorzystne, a wiatr przeważnie słaby. Ale już jutro w ciągu dnia pojawi się słońce i błękitne niebo. Zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo bez opadów deszczu, no i cieplej na termometrach nawet do 19 stopni, odczuwalna temperatura nieco wyższa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Od świtu do świtu.
2: I o tej porze też. Dzień dobry, po 17:00 to jest kanał nadawczy w RMF Max i z moich obliczeń wynika, że to jest ostatni moment na kawusie.
10: Ale żeś obliczyła ty.
2: Aha. Starałam się, bo jak chce się iść do spanka o ludzkiej porze i jutro nie być zmęczonym, to teraz jak wypijecie kawusie, to jeszcze dociągniecie.
10: Instytut Badań z Głowy Boryckiej, tak. Poleca się serdecznie. Bardzo. Z informacjami o kawuni. Michał Siwek.
2: Justyna Borycka.

0: Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Już prawie 10 po piątej, a my jak zwykle mamy po weekendzie do was ważne pytanie. Chcemy wiedzieć, co u was słychać, ale dzisiaj to przede wszystkim chcemy wiedzieć, co dostaliście na komunię.
3: Jedna rzecz, którą od razu pomyśleliście, nie myślcie nad następną, ten jeden prezent, to jest ten najważniejszy, który prosimy teraz napisać na Messenger RMF Max. I najgorsze jest to, smutna historia z mojego życia, bo kiedy ja myślę o tym jednym prezencie, który dostałem, to przypomina mi się taki tomik książek.
2: Nie, bo był
3: taki,
2: serio?
3: Bardzo taki ciężki prezent i ja się tak cieszyłem, bo mówię, tam musi być coś super. I mój tata go tak podnosi i mówi, tam musi być wiedza. Tyle ważyć może tylko wiedza. I ja tak...
2: No to przykro mi, bo ja dostałam komputer.
3: No i mi jest jeszcze bardziej przykro. Messenger RMF Max, obiecujemy każdą z wiadomości, którą dostaniemy, uwzględnić w piosence, którą napiszemy i to będzie piosenka o prezentach słuchaczy RMF Max na komunie.
2: Messenger RMF Max, dajcie znać, co dostaliście na komunie, a to już White 2115.
3: Mam nadzieję, że ci się ten komputer szybko popsuł.
2: Nie, no długo działał.
3: Hatfu!

0: Jazzy Spritz to Can't Deny It w RMF Max. Szybciutko i głośno jedziemy z wami tak, jak chcecie z pracy, ale są miejsca, w których pewne zasady podróży obowiązują. I to są na przykład strefy ciszy w PKP.
1: I one już od 10 lat, drodzy państwo, istnieją.
0: Tak.
1: 100 lat.
0: 2000 osób dziennie podróżuje w ten sposób, słuchajcie. W strefie ciszy.
1: W strefie ciszy, którą przypomnijmy, jakby jest dokładnie taka sama jak każda inna strefa, tylko jest tam dokładnie tak samo głośno. No, tylko czasami też z tego powodu jest awantura. Jakby... To jest ta różnica właśnie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milki w nowej wersji.

0: 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Zach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
5: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
6: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo...
7: Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
8: Na konkurs zaprasza Fabryka Kopernik, producent nowych wafli teatralnych. Przekonaj się, że Kopernik to nie tylko piernik.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Hej, co u Ciebie?
15: Zapisałem się do TEB Edukacja.
14: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
15: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
14: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
15: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
14: Też bym tak chciała.
15: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
14: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
16: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Hity pod same drzwi.
21: For free.
20: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: jak tak zamknę oczy i się naprawdę bardzo, bardzo skupię, to nawet wyobrażam sobie, że już pogoda na grilla wróciła. To się niebawem, słuchajcie, stanie. I wtedy Kygo i Save My Love będzie brzmiało jeszcze lepiej w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, w grillowym temacie ważna sprawa. Polacy jakby musieli jakiegoś polityka zaprosić na grilla, to najchętniej by nie zapraszali.
1: Tak, to bardzo mi się podobają te badania. Kogo by pan zaprosił na grilla z polityków? Nikogo!
0: Ale jakby już tak naprawdę musieli, aha, to wychodzi, że zaprosilibyśmy Nawrockiego.
1: No tak, no to ma sens. On ma bardzo dużo obowiązków, jest największa szansa, że nie będzie mógł przyjść.

0: Jonathan Liwka i PZ w RMF Max.
1: Ja chciałbym powiedzieć jedno, nie bądźcie jak ludzie na Nowogrodzkiej.
0: A co oni tam robią?
1: Właśnie nie wiem do końca.
0: Okej.
1: Okay. Ale tak z kontekstu wnioskuję, że oni nie są fajni, jest jakby nic fajnego.
0: No słuchajcie, też fajnie by było, jakby wreszcie dało się gdzieś normalnie pochodzić bez parasola, ale na to się nie zanosi póki co, nieważne czy po Nowogrodzkiej czy nie. Sprawdzimy, co będzie w pogodzie, ale może być jeszcze burzowo, a nawet z gradem jakieś tam burze mogą przejść. Także
1: Bądźcie z nami, szczegóły lada moment w RMF Max, później piosenka o was.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
15: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
17: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
19: Rossmann.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.

Maj dotychczas nie rozpieszczał, ale na szczęście idzie poprawa pogody. W nocy jeszcze zachmurzenie przeważnie duże, jeśli pokropi to słabo i przelotnie, a temperatura zatrzyma się w okolicach piątej kreski. Warunki biometeo mają być niekorzystne, a wiatr przeważnie słaby. Ale już jutro w ciągu dnia pojawi się słońce i błękitne niebo. Zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo bez opadów deszczu, no i cieplej na termometrach nawet do 19 stopni. Odczuwalna temperatura nieco wyższa. Súbeme la radio.

0: Piosenka o prezentach na komunie. Wysłaliście nam to wszystko messengerem RMF Max.
1: Tak jest.
0: Grubo.
1: Wysłaliście nam, co dostaliście na komunie, a my właśnie zrobiliśmy z tego piosenkę. Odpalamy.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że niektórym po prostu chciałbym powiedzieć: o.

0: RMF Max. Hity na Maxa.
1: Nie no, jak Ziemek dostał rower BMX-a, to był...
2: To był gość.
1: Absolutnym BOS-em na dzielni.
2: Tak jest. No ale widzisz, na tym tle już twoje książki nie wyglądają tak.
1: Nie,
2: tragicznie.
1: Dziękuję, tato.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Bit szaleje po głośniku, wy szalejecie, no może nie szalejecie na drodze, ale po prostu zmierzacie ku domowi, ku odpoczynkowi i tak ma być. I tak, o to chodzi w życiu.
1: Tak jak pan Michał powiedział, tak właśnie robimy teraz. Za chwilę będzie 18 i ważne wiadomości we Flashu.
2: Reklama.
3: My na majówkę.
4: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
3: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
4: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
5: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
11: Na Uniwersytecie DSW Days wierzymy, że ciekawość jest

0: początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
1: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
2: Hej, Kraków! Przed nami największa parapetówka tej wiosny i to na Uniwersytecie SWPS. Od 28 do 30 maja zapraszamy do naszej nowej siedziby przy Alei Mickiewicza 3. W programie wystawa Tischner Doświadczenie. Rozmowy z wybitnymi ekspertami o miłości i sztuce bycia razem. Silent Disco i wielki turniej gier. Poznaj od środka pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. 28-30 maja. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły na swps.pl.
3: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
5: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: I po reklamie.
8: Najlepiej zmiksowana playlista.
9: Say no more.
8: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
10: Kinga Nega, zapraszam na Flash w RMF Max Kraków na 96 i 7 FM. Kraków z niskim wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach drogowych w minionym roku wyniósł jedynie 0,54. To najniższa wartość spośród kilkunastu dużych polskich miast.
11: To jednak nadal nie jest zero, do którego wytrwale dąży nasza krakowska drogówka. To dlatego mimo tak dobrego wyniku na naszych ulicach organizowane są właśnie akcje takie jak prędkość, alkohol i narkotyki, czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. To również dlatego prowadzone są takie akcje jak taksi, czy działania przeciwko nielegalnym wyścigom. Do tego wszystkiego trzeba oczywiście dołożyć działania profilaktyczne, choćby w szkołach czy przedszkolach. No i nie wolno nam zapomnieć o kamerach ITD na skrzyżowaniach i fotoradarach, których w Krakowie będzie niebawem więcej.
10: Informuje Przemek Błaszczyk. Na razie w przedszkolach samorządowych w Krakowie nie będzie grup do 18 dzieci. Uchwała kierunkowa w sprawie zmniejszenia liczby dzieci przepadła. Została cofnięta do Komisji Edukacji.
12: Jest to moim zdaniem zła decyzja, dlatego że przyjęcie przez Radę Miasta kierunku, jakim jest zmniejszenie liczebności dzieci w grupach przedszkolnych, wyznaczyłoby pewną jasną politykę miejską w tym zakresie. Natomiast w tym momencie Koalicja Obywatelska i pani prezydentka Klaman uznali, że dotychczasowe działania prezydenta Miszalskiego są wystarczające, żeby zabezpieczyć oddziały w przedszkolach, a także zatrudnienie pracowników krakowskich przedszkoli samorządowych.
10: Mówiła Aleksandra Owca z partii Razem. Do 25 maja mogą zgłaszać się firmy, które podejmą się oczyszczenia Zalewu Nowochódzkiego. Jakich działań oczekuje ZZM?
13: Po pierwsze usuwania namułów, osadów oraz wszelkiego rodzaju odpadów czy śmieci z dna zbiornika, tak żeby poprawić jakość tego ekosystemu. Ale to również wiele działań, które, tak jak wspomniałam, będą zapobiegały wypłycaniu, zanikaniu nadmiernych, nadmiernej eutrofizacji zbiornika, ale także no, to działanie musi być wielotorowe, więc będą sprzyjały odtworzeniu siedlisk fauny poprzez utworzenie strefy roślinnej buforowej.
10: Działania realizowane są w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności Zalewu Nowochódzkiego, na który pozyskano 25 milionów złotych z funduszy unijnych, dodaje Aleksandra Mikolaszek z ZZM-u. To będzie intelektualna podróż, która pozwoli lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Kolejna edycja Copernicus Festival w Muzeum Inżynierii i Techniki.
9: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby.
10: Mówiła Diana Sałecka, rzeczniczka Copernicus Festival.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: W nocy w Krakowie mają jeszcze dominować chmury, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, no i dość chłodno. Na termometrach 5 stopni to odczuwalna temperatura na poziomie trójki z plusem, ale na szczęście od jutra w końcu czeka nas poprawa pogody. Wtorek ma być słoneczny, prawie bezchmurne niebo, bez opadów deszczu, no i cieplej, 19 stopni na termometrach. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeo mają być korzystne. Również prognoza na środę jest przyjemna, 21 stopni, sporo słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Matura z historii rozszerzona dzisiaj była, dlatego tutaj dla ciebie, Justynko, pytanie od razu z historii antycznej.
17: O!
16: Jak twój weekend?
17: Faktycznie, to brzmi jakby to była starożytność już dzisiaj, no. No weekend wspaniały, jak zwykle. Ale dziś już poniedziałek i mamy nadzieję, że równie wspaniale wam brzmi, przynajmniej w RMF Max. Teraz Somber i Back to Friends, to w kanale nadawczym się dzieje, 5 minut po 6, a my tutaj co?
16: I z każdą piosenką zbliżamy się do kolejnego weekendu, także nie ma się czym martwić.
17: Są małe kroczki, ta metoda Sibek i Borycka, baby
16: jesteśmy
17: steps.
16: Z wami.

0: International Love to jest Pitbull w RMF Max. No i tak jakby całe oczy, wszystkie oczy Polski na Barcelonę wczoraj były zwrócone.
1: I były to oczy załzawione.
0: Załzawione, wypełnione emocjami, bo to był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony.
1: Emocje tam były duże na stadionie.
0: Tak.
2: L'últim partit a l'Spotify Camp Nou del nostre jugador Robert Lewandowski vestint la samarreta del Barça.
1: Kibice stali, klaskali. Pożegnanie trwało dobrych chyba kilkanaście czy nawet 20 minut i tak. Emocje były przepotężne. Ja to oglądałem przed telewizorem i też płakałem.
0: I ja też przyznam, że chociaż nie jestem taką wielką fanką, nie oglądam każdego meczu Barsy, to ja też troszkę się wzruszyłam i nawet Robert Lewandowski troszkę się wzruszył i było to po nim widać, a umówmy się, on zazwyczaj jednak zachowuje kamienną twarz, więc tym razem zobaczyć go takiego wzruszonego, to też było coś niesamowitego. No i w związku z tym my też prosimy was o to, żeby nie ukrywać dziś swoich emocji. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz?
1: Zostaw głosówkę na Messengerze RMF Max i zrobimy sobie tutaj dzisiaj taki memuar.
0: Jesteśmy tym ramieniem, na którym możecie się wypłakać, jeśli macie ochotę, ale można też okrzyki radości zostawiać, słuchajcie, w tych głosówkach. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz? Daj znać na Messengerze RMF Max.

0: Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura w RMF Max gra 21 minut po 6. Piękny, ale też troszkę smutny, troszkę nostalgiczny. Oczywiście mowa o Robercie Lewandowskim, który wczoraj zagrał swój ostatni mecz na Camp Nou w Barcelonie. A my dziś wzruszeni tak jak on.
1: Chcielibyśmy go jakoś tak też pożegnać na tym Camp Nou również. I poprosiliśmy was o to, żebyście nagrali nam. Jak myślicie Robert Lewandowski, to co wam do głowy przychodzi?
2: Robert, i teraz jak będziemy jeździć do Barcelony na mecze? Ja wiem, że jest jeszcze Wojtek, ale tak to zawsze na Robercika było.
1: Co jeszcze przyszło, jeśli chodzi o pożegnania?
3: W głowie mam obrazek meczu Bayern Wolfsburg. 5 bramek w 9 minut.
0: Mój mąż do tej pory ogląda te 5 bramek w 9 minut czasami do snu.
1: Przed chwilą mi to Justyna powiedziała, ja nie mogłem w to uwierzyć, ale przysięgnij się, że to się naprawdę dzieje.
0: Mówię, co robisz? A on odpala sobie na YouTube, jak Robercik strzelił 5 bramek w 9 minut w Bayernie.
1: Boże, to są prawdziwe emocje. Nagrywajcie, z czym kojarzy wam się Robert Lewandowski i będziemy go sobie dzisiaj tutaj żegnać.
4: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już 23 maja Euforia Dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej: Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
2: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na tixiapp.com. Poleca RMF Max.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: My na majówkę.
10: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
9: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
10: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
11: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
12: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
13: I po reklamie.
14: Let's go.
15: Don't kill my vibe.
14: RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.

0: Jakoś leci ten poniedziałek z Okaria w RMF Max. Dużo wzruszeń cały czas. O Robercie Lewandowskim jeszcze parę słów dzisiaj, bo ten zagrał wczoraj ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Sam się wzruszył, my też się wzruszyliśmy i wy też się wzruszacie. Na Messengerze RMF Max dajecie nam znać, że jak myślicie Robert Lewandowski, to co myślicie?
1: Widzę młodego chłopaka z Lecha Poznań, który miał swoje marzenia, swoje cele. Widzę też legendę polskiej piłki i widzę łzy, bo wiem, że drugiego takiego już po prostu nigdy nie będzie.
0: No nie będzie.
2: No nie będzie.
0: Coś jeszcze przyszło?
3: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar el ritmo de la noche, San Sofiesta.
4: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one.
0: Wow. To ciekawe skojarzenie z Robertem Lewandowskim.
2: Ale uzasadnione też
0: tak,
2: jakby jednocześnie.
0: Tak.
2: Jakie jeszcze pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
5: Trochę jednak za dużo tego Lewandowskiego już dzisiaj.
0: No, nie, no moim zdaniem nie.
4: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one.
2: No właśnie. Naszym zdaniem nie, ale jak chcecie, to możemy przestać. Lady Gaga i Doechii to nowość w RMF Max. Runaway.

0: Baby Rexa i Faithless z numerem New Religion w RMF Max. Sprawy poważne, zaraz prognoza pogody, sprawy inne poważne, o których rozmawiamy z Justyną. Gdzie trafia pieczywo, kiedy popełni zbrodnię?
1: Do Bułkaresztu.
0: Do Bułkaresztu! W sensie, że wiecie, bułka, areszt.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
11: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na dixieapp.com. Poleca RMF Max.
16: Co ty taki zakręcony?
17: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
16: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
17: Co? Tak szybko?
16: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
17: Czekaj.
16: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
17: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
16: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: W nocy w Krakowie mają jeszcze dominować chmury, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, no i dość chłodno. Na termometrach 5 stopni to odczuwalna temperatura na poziomie trójki z plusem, ale na szczęście od jutra w końcu czeka nas poprawa pogody. Wtorek ma być słoneczny, prawie bezchmurne niebo, bez opadów deszczu, no i cieplej, 19 stopni na termometrach. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeo mają być korzystne. Również prognoza na środę jest przyjemna, 21 stopni, sporo słońca.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest RMF Max, a ja mam dla was radę. Mhm. Jak twój partner lub partnerka jest takim czyściochem, takim także obsesja czystości sprząta wszystko, zabierz go do Berlina albo ją.
1: Tak, bo w Berlinie, słuchajcie, rusza teraz taki program, że za spacerowanie po mieście i zbieranie śmieci można dostać nagrody.
0: Tak, można na przykład załapać zniżkę do restauracji albo darmowy bilet na komunikację, jak się pozbiera dużo takich śmieci.
1: No szkoda, że tylko po mieście, bo ja jakbym miała dostać w domu za posprzątanie, bilety na cokolwiek, to pewnie szybciej bym zebrała te ciuchy z suszarki do prania, no.

0: Czujecie ten pulsujący beat? To tak pulsuje nasze serduszko
1: do
0: najnowszych banger. Nie wytrzymałam tego do końca w powadze. Przepraszam, nie dałam rady. Flash informacyjny zaraz będzie o tym, co najważniejsze. Tak. Będzie też prognoza pogody, ale dużo bangerów rzeczywiście też już po 19 na was czeka. Tame Impala między innymi.
1: O, super, bo to naprawdę bardzo lubię i bardzo mocno mi serduszko do tego bije. Za chwilę 19. A tutaj kanał nadawczy, zostańcie z nami.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-krakow.com.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Jukenalia 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na tixiapp.com. Poleca RMF Max.
4: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w JYSK. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od

0: 13 do 19 maja. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: TEDx AGH University nadchodzi. To już czwarta edycja konferencji w murach krakowskiej AGH. Już 30 maja Klub Studio wypełnią słowa i idee warte rozpowszechniania. Na uczestników czeka aż 14 inspirujących prelekcji w motywach wiedza, pasja, więź. Wystąpią m.in. Maja Makowska, Piotr Lewulis, Jay Dąbrowski. Bilety dostępne na stronie www.kramgh.pl. Do zobaczenia na wydarzeniu. Poleca RMF Max. Wystarczył rok, a zaskoczyliśmy Cię już tyle razy. Ceny obniżone zawsze od 30 do nawet 70%. Ponad 120 modowych marek. Jedyny taki outlet w Krakowie. Pora to uczcić! Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Wyjątkowe rabaty i nagrody za zakupy. A oprócz tego, do wygrania 5 kart podarunkowych o wartości 500 zł na zakupy. Szczegóły konkursu na rmfmax.pl.
3: Wake up! Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
3: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
6: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: Słuchacie RMF Max Kraków, jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nega, zapraszam na najświeższy flash. Remont zabytkowego dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego na ukończeniu. Na budynku widać już miedziane elementy oraz charakterystyczne zdobienia. Wszystkie zostały odtworzone na podstawie archiwalnych fotografii.
5: Do wszystkiego podchodzimy z jakąś pieczołowitością i to, co ma teraz 50 lat, za 50 lat będzie miało 100 lat, więc te fragmenty blachy wykorzystujemy w różnych celach, żeby tę ciągłość zachować. Ale oczywiście to jest przywrócenie nowego blasku. To jest ten blask, który w środku jest bardzo widoczny, tutaj w tych wszystkich żyrandolach, złoceniach, stiukach i tak dalej, ale na zewnątrz teraz jest odnawiana cała elewacja, więc wypadało zrobić ten dach tak, jak kiedyś był.
4: Podkreśla Anna Bas, kuratorka projektów wizualnych Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Monitorujemy na bieżąco ważne dla mieszkańców wydarzenia. Znamy datę rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Pierwsze utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej pojawią się 6 czerwca. Wtedy zostanie wstrzymany ruch tramwajów pierwszą obwodnicą od ulicy Długiej do Kolegium Novum.
6: Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap prac, czyli pierwsza obwodnica wokół plant, mają się prace zakończyć do końca września. Od 1 października ma ruszyć z powrotem tam tramwaj. Wcześniej zostanie zamontowana tak zwana rozjazdówka na ulicy Karmelickiej i pojawi się też dwukierunkowy tramwaj, który będzie woził mieszkańców ogólnie z Bronowic do właśnie mniej więcej wysokości ulicy Garbarskiej.
4: Mówił Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W Krakowie przybywa lodówek społecznych. Żywność dla potrzebujących można od teraz zostawiać również przy ulicy Podedworze 16 obok Szkoły Podstawowej nr 27 i przy ulicy Stojałowskiego obok Szkoły Podstawowej 162. Pod koniec maja do sieci dołączy kolejna lodówka na osiedlu Bohaterów Września przy siedzibie spółdzielni mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. Kraków nie jest przygotowany na sytuację długotrwałego braku prądu i odcięcia dostępu do wody, tak uważają członkowie niedawno założonego Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Dlatego postulują budowę sieci studni głębinowych w mieście.
7: Istnieje takie pojęcie jak blackout wodny. Do tej pory ono jest mało rozpowszechnione, ale faktycznie jest możliwe. Na czym to polega? Polega to na tym, że już niedługo z uwagi na brak prądu może dojść do tego, że po prostu nie będzie wody. Stąd nasza inicjatywa przygotowania w Krakowie ujęć wody w postaci studni głębinowych zabezpieczonych pompami ręcznymi.
4: Wyjaśnił Michał Kostrzyński ze Społecznego Komitetu. Kraków wśród najważniejszych kulturalnych miast Europy wynika z rankingu magazynu Time Out. Stolica Małopolski zajęła 6 miejsce i została określona jako kulturalne serce Polski. Ranking wygrał Londyn.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
4: Noc jeszcze chłodna i pochmurna. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Jeśli pokropi, to słabo i przelotnie, a temperatura zatrzyma się w okolicach piątej kreski. Warunki biometeo mają być niekorzystne. Ale jutro zdecydowana poprawa pogody. Będzie dużo błękitu i słońca. Wtorek ma być również cieplejszy. Temperatura wzrośnie do 19 stopni, a ta odczuwalna na poziomie 21. Wiatr przeważnie słaby północno-zachodni, a biometr korzystny.
8: Cztery minuty po siódmej, a to wciąż kanał nadawczy. Siwek i Borycka z wami do 20. No i co? Jeszcze moc atrakcji się tutaj wydarzy.
9: Tak jest. Nie do końca pamiętam jakich, ale coś zaplanowaliśmy dla was.
8: Tak, wymieniliśmy się mailami.
9: Przypomnisz mi zaraz, Justyna.
8: Dobrze.
9: Najważniejsze, że dużo bangerów będzie. Max.
8: Oto on. Tame Impala.
9: I Siwek i Borycka z wami aż do 20 w kanale nadawczym.

0: I od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Jeszcze się do nich nie przyzwyczailiśmy, a już brzmią świetnie. To nareszcie w RMF Max i ta karuzela, słuchajcie, nowości i fantastycznych brzmień się u nas nie zatrzymuje.
2: No właśnie, dostałem w końcu tego maila od Justyny z rzeczami, które na dzisiaj przygotowaliśmy i wśród nich ta nowość. A dziwne, że zapomniałem, bo to jedna z moich ulubionych. Thomas Rhett, czyli taki naprawdę typowy amerykański głos z rodzaju country. Dla mnie te wszystkie głosy brzmią prawie identycznie, a wszystkie kocham. Po prostu uwielbiam ten styl.
1: To prawda. Jak Michał Siwek przy czymś się buja, to właśnie przy takich brzmieniach jak to. Marshmello tutaj też stoi za tymi EDM-owymi bitami, więc dajcie się ponieść, pośpiewajcie. Dobrze to gra.
3: Where We Go w RMF Max.

0: Juste Jack Style i on Turn the Lights Off. RMF Max z wami, a w moim głosie słychać chyba odrobinę uśmiechu, bo przypominam sobie wszystkie żarty z filmu Shrek.
1: Tak.
0: I są one piękne.
1: Są one piękne, a dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby je trochę powspominać, bo 25 lat minęło od premiery Shreka. To był rok 2001. I ja przyznam, że miałam takie zawahanie, czy was pytać o to, czy nie. Nie byłam pewna. Ale przecież każdy z nas jakieś wspomnienie ze Shrekiem musi mieć, więc my dzisiaj was zapytamy po prostu o to, jak robi osioł ze Shreka.
0: Proszę bardzo, zabawa. Messenger RMF Max, głosówka jak robi osioł, 3, 2, 1, czas start. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milki w nowej wersji.

0: RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: TEDx AGH University nadchodzi. To już czwarta edycja konferencji w murach krakowskiej AGH. Już 30 maja Klub Studio wypełnią słowa i idee warte rozpowszechniania. Na uczestników czeka aż 14 inspirujących prelekcji w motywach wiedza, pasja, więź. Wystąpią m.in. Maja Makowska, Piotr Lewulis, Jay Dąbrowski. Bilety dostępne na stronie www.kramgh.pl. Do zobaczenia na wydarzeniu. Poleca RMF Max.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
10: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
11: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
10: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
11: To nawet lepszy początek.
12: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
13: I po reklamie.

0: Ja chcę jeszcze raz, ale może innym razem. Accent i Don't Leave w RMF Max za nami, a my dzisiaj wspominamy Shreka, bo właśnie mija 25 lat od premiery pierwszej części.
1: A jak mówią, nie ma dymu bez ognia i nie ma Shreka bez osła, dlatego prosiliśmy o odpowiedź na pytanie, jak robi osioł?
2: Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? To daleko czy nie?
0: Legenda, absolutna legenda.
3: Niech mi ktoś przytuli.
1: Nic więcej nie trzeba.
4: Ja chcę jeszcze raz. Hity dla Maxa.
1: Legenda na zawsze w naszych sercach. Natomiast póki co jeszcze muzyką się zajmijmy, kochani, bo to jest nowość.
0: Gibbs, RMF Max. Kukon i Jonathan. To numer ty masz, a wy nadal nagrywajcie, jak robi osioł ze Shreka na Messengerze RMF Max.

0: Loco, loco.
1: Trochę pozrzucamy energii jeszcze na poniedziałkowe szaleństwa po pracy.
0: Ja wiem, że może być z tym ciężko. Nie patrz tak na mnie, no naprawdę. Takie, co?
2: Ty jeszcze, zanim tą kawkę strzeliłaś na początku programu, to sama wyglądałaś po prostu jak poniedziałkowe zombie. No bo tak, Boże, Michał, kawu nie muszę.
0: No ale co, zadziałało, tak?
2: Zadziałało, no to prawda, to przyznać trzeba. Ale u was tak samo, będzie dobrze, cokolwiek jeszcze trzeba dziś załatwić, potem sobie odpocznijcie, ale najważniejsze, zostańcie tak, z RMF Max.
0: Dokładnie, zróbcie wszystko i sobie wtedy odpoczniecie. No.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Noc jeszcze chłodna i pochmurna. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Jeśli pokropi, to słabo i przelotnie, a temperatura zatrzyma się w okolicach piątej kreski. Warunki biometeo mają być niekorzystne. Ale jutro zdecydowana poprawa pogody. Będzie dużo błękitu i słońca. Wtorek ma być również cieplejszy. Temperatura wzrośnie do 19 stopni, a ta odczuwalna na poziomie 21. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni, a biometeo korzystny.

0: Latarki w telefonie można już schować. To jest ten moment. Anima i Beautiful za nami w RMF Max. I my się już powoli żegnamy w tym romantycznym klimacie, ale zostawiamy was w rękach porządnych bangerów i graby oczywiście.
1: Hop, Benz, Extra, Lada, Moment. Najlepsza dyszka, najlepszego notowania jak zawsze po 20, a my mówimy do usłyszenia.
0: Pa, pa, do jutra. I Justyna Borycka. Trzymajcie się, cześć. Max.
2: Poniedziałek, 18 dzień maja. Zobaczmy zatem, co możemy robić w Krakowie i okolicach jeszcze dzisiaj. Kari Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Juwenalia krakowskie trwają w najlepsze, stąd też zaczynamy od imprezy zwanej Juwe Slam dzisiaj w Gwarku. Wielkie emocje, no i jeszcze większa walka na słowa, a także ludzie, którzy zamiast wrzucać swoje kolejne przemyślenie na Insta Stories, wolą powiedzieć je do mikrofonu. Impreza trwa, ale jeszcze zdążycie. Z kolei jutro w kinie plenerowym, w małopolskim kinie plenerowym, które będzie tak naprawdę kinem pod chmurką przed klubem Studio, możecie zobaczyć film Vinci na dużym ekranie, a także albo Johna Wicka 2, albo Killera, albo Poranek Kojota. Jeszcze głosowanie trwa. Start od 19, no i w środę wracają koncerty na scenie. Jan Rapowanie, Zalia, Hubert Kropka, Kukon czy BSK. Mamy dla was bilety, słuchajcie uważnie, RMF Max już jutro od 9.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-krakow.com.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Wystarczył rok, a zaskoczyliśmy Cię już tyle razy. Ceny obniżone zawsze od 30 do nawet 70%. Ponad 120 modowych marek. Jedyny taki outlet w Krakowie. Pora to uczcić! Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Wyjątkowe rabaty i nagrody za zakupy. A oprócz tego, do wygrania 5 kart podarunkowych o wartości 500 zł na zakupy. Szczegóły konkursu na rmfmax.pl.
5: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa rmf.pl.
6: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
10: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kas Bałagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na tixiapp.com. Poleca RMF Max.
1: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
2: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
1: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
2: To nawet lepszy

0: piątek.
1: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Krakow. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
0: I po reklamie.

0: 6 i 7 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. No piękny po kolejny, który przybliża nas do wakacji. No to sprawdzimy już nowe hiciory także na lato na Maxa 2.6. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Będzie dużo nowości, a zestawienie listy Hobbency dzisiaj otwiera Jazzy plus DJ Spritz. Can't Deny It.

0: I możesz tak zaśpiewać się swojemu facetowi, jak cię wkurzy. Sorry, papi, Topik i Becky G. Taka imprezowa propozycja już na wakacje na Lato Maxa 2.6. Topik, Niemcy, Becky G, księżniczka Latino. Myślę, że to będzie hicior i to jeszcze zanim wystartujemy oficjalnie wakacje. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka minut kolejne nowości w poczekalni listy Hobbens. Lady Gaga wraca w nowości Shape of a Woman, a na 9 Damiano Dawid, niedawno najlepszy w numerze The First Time.
1: Sponsorem programu Hobbens jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubicie jak lato? Co wy na to? Modelki w zestawieniu listy Hot Bands, to dzisiaj 8. A teraz nowość. Lady Gaga zaskakuje. Ostatnio wydaje numer za numerem. Kto pamięta te czasy, kiedy zaczynała? Początkowo występowała jako Stefanie Germanotta, później zmieniła swoje pseudo na Lady Gaga. Pierwszy hit Just Dance był wielkim sukcesem także u nas na liście Hot Bands. No a po drodze przeszły także piękne ballady i oczywiście kariera aktorska. Lady Gaga wraca na scenę w numerze Shape

0: Upside Down, Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me, nowa wersja, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Słuchajcie, zapytam tak nieśmiało po Eurowizji, może chcielibyście, żeby Bangaranga pojawiła się w poczekalni na liście Hot Bands. No to jakby co, to dajcie znać, głosując na rmfmax.pl albo smsowo na 3001, bo zauważyłem, że zdania dotyczące wygranej na Eurowizji są podzielone. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania, będzie też nowość od Meduzy. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
12: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
0: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo... Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
13: Na konkurs zaprasza Fabryka Kopernik, producent nowych wafli teatralnych. Przekonaj się, że Kopernik to nie tylko piernik.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

To na klubowo Meduza w nowości Don't Wanna Go Home. No i czy będzie Bangaranga na liście Hot Bands? No jakoś jeszcze nie jestem przekonany, ale macie jeszcze trochę czasu, okej? Okay? Jak się wszyscy rzucą, to może jeszcze w tym tygodniu? Dlaczego nie? Otwieramy sezon. Jaki sezon? No na truskawki sezon już wystartował i Dawid Podsiadło ma swój sezon na miejscu.

Fajny numer, zabrałbym to na biwak, na szkolną wycieczkę, na rower, na bieganie i może na siłkę też. Tomu na projekt z Los Angeles w nowości East Side Girls. Ta trójka czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. My też otwieramy pierwszą trójkę najważniejszych hitów w poniedziałek, a tutaj klubowo John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time. RMF Max 3, numer 3.

0: I ten numer chyba też zabierzemy sobie na wakacje. Bardzo popularny już w Kanadzie, także rozkręca się u nas w Europie. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear. Polecam wam na lato, na maxa 2.6. Na miejscu trzecim listy Hobbens w poniedziałek John Summit, Chainsmokers, All the Time. Dwójka Eben i jego Hollow. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms. Najwięcej waszych głosów na Hop, gdy będziesz sam.
1: One.
2: One.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Brawo, brawo, Cymsu i ekipa wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Za chwilę New Religion, Bibi Rexha i Faithless, bo jakoś ich dzisiaj nie było. Wróci też holenderski duet Anada. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Poniedziałek, 18 dzień maja. Zobaczmy zatem, co możemy robić w Krakowie i okolicach jeszcze dzisiaj. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Juwenalia krakowskie trwają w najlepsze, stąd też zaczynamy od imprezy zwanej Juve Slam. Dzisiaj w Gwarku wielkie emocje, no i jeszcze większa walka na słowa, a także ludzie, którzy zamiast wrzucać swoje kolejne przemyślenia na Insta Stories, wolą powiedzieć je do mikrofonu. Impreza trwa, ale jeszcze zdążycie. Z kolei jutro w kinie plenerowym, w małopolskim kinie plenerowym, które będzie tak naprawdę kinem pod chmurką przed klubem Studio, możecie zobaczyć film Vinci na dużym ekranie, a także albo Johna Wicka 2, albo Killera, albo Poranek Kojota. Jeszcze głosowanie trwa. Start o 19:00, no i w środę wracają koncerty na scenie. Jan Rapowanie, Zalia, Hubert Kropka, Kukon czy BSK. Mamy dla Was bilety. Słuchajcie uważnie, RMF Max już jutro od 9:00.
2: Reklama. Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
0: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
2: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: I po reklamie.

ma brzmięcie tegoroczne house'owe lato, bardzo słonecznie, pozytywnie, a nawet tak plażowo w numerze Talk to You, wcześniej Katy Perry, która już się szykuje, już ćwiczy głos na ceremonii otwarcia amerykańskiego mundialu, no zaśpiewa, ciekawe jak to skomentuje Donald, już nie mogę się doczekać, bo gościu potrafi czasami rzucić ciętą ripostą. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max, za chwilę Kygo, teraz Kasperczyk i Vito Bambino. Bo to nie

Francuzów z Offenbach. Teraz jeden z headlinerów ING Silesia Beats. RMF Max będzie dla Was na miejscu w Chorzowie 12-13 czerwca. Piękny muzyczny weekend, tak akurat przed wakacjami, no idealnie. No i jest w line-upie także on ponownie wleci do Polski ze Stanów. To Kaszmir, polecam Wam jego nowości teraz w RMF Max, jego Ultra Love.

0: Espresso to Sabrina Carpenter, która ma nową muzyczną przyjaciółkę. Jak to, kto to? No to przecież Madonna i Sabrina zrobiły razem wspólny kawałek. Jak wam się podoba? Możecie sprawdzić w poczekalni listy Hobbence, czy Madonna wejdzie do zestawienia w tym tygodniu. To by dopiero było wydarzenie. Zostańcie z nami, za chwilę Andy Dust. Wrócimy też tak trochę do klasyki. Czeka ATB i jego Ecstasy.
1: Max. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
1: I po reklamie.

a teraz jedna z gwiazd Eurowizji. Nie, to jeszcze nie Bangaranga, ale DJ Gromi, który przecież też reprezentował Polskę w trakcie tego wydarzenia i możecie się sprawdzić. Zapraszam, mamy specjalny eurowizyjny quiz na rmfmax.pl. Kto reprezentował Polskę na Eurowizji? Kto zdobędzie wszystkie punkty z możliwych? Może właśnie ty dzisiaj wieczorem. Gromi teraz, Cool Me Down.

Dracula to Tame Impala, ale w remiksie Jenny wieczorowo w RMF Max. A teraz kawałek z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się na naszej imprezie w Pile. Zalia jak zaśpiewała, kto nie widział, niech żałuje, ale możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. Wkrótce kolejne imprezy z naszymi gwiazdami. Lator Maxa już niedługo wjeżdża do Malborka. Więcej na rmfmax.pl. Dla tych, którzy bawili się w Pile, Bledka i jej wiosenna nowość 2 dni.

0: Alex Warren i jego Fever Dream to taki hit, przy którym można też poflirtować, ale trzeba słuchać głośniej, bo okazuje się, że ludzie częściej flirtują, gdy muzyka jest trochę głośniejsza. Robisz głośniej i flirtujesz. Nadaje się, nadaje się. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Gordo. Nadaje się nie tylko na flirtowanie, ale przede wszystkim na imprezowanie. Czeka jego Loco Loco. Wróci też Calvin Harris.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde, o kurde.
2: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
10: I po reklamie.

I witajcie po 22. Teraz Rey, która w końcu może odetchnąć po wydaniu ostatniego krążka. Przyznała się, że końcówka, kiedy już szykowała nowe numery, już miała dość i już nie mogła pracować dłużej niż 12-14 godzin zazwyczaj, że dała z siebie wszystko i teraz czas na przerwę. No to ona na przerwie odpoczywa, a my słuchamy i czekamy na jej powrót do Polski. Rey w RMF Max, Where is my husband?

The One That Got Away to Katy Perry, która bardzo stresowała się komentarzami po tym, jak wróciła z przestrzeni kosmicznej z przyjaciółkami, bo ludzie jej tam pisali, że czym ona się chwali, że przecież nie należy do NASA, że była tam przecież krótko, trochę sobie polatała, ale oni też by tak mogli. No tak, teoretycznie to każdy mógłby być kosmonautą, naprawdę, nawet ja, chociaż ja to bym się trochę bał. Ale człowiek w nieważkości by chyba trochę polatał. Teraz Roxy, jeszcze nie astronautka, ale jedna z naszych ulubionych piosenkarek, Roxy i Faust, na szeroką wodę.

End of Beginning, Joe robi klimat w RMF Max, a teraz zapraszam was do wieczornego zwiedzania szafy, albo przynajmniej szuflady ze skarpetkami, bo według badań ludzie, którzy noszą niecodzienne skarpetki, są bardziej kreatywni, inteligentni i odnoszą większe sukcesy. Trzymamy się takiej wersji. Poczekajcie, sprawdzę. No dzisiaj akurat brązowe, ale obiecuję, jutro będą kolorowe. Teraz nasza kolorowa nowość. Na pewno nie brakuje im kreatywności. Dziewczyny rządzą to Pink Panteres i Zara Larsson w RMF Max i Stateside.

0: taki klimat, takie nuty robi Head. Ale teraz coś dobrego, co zrobił na wakacje David Guetta. Nie jest to jego nowa produkcja, ale świetny remix, w którym odświeża taneczny hicior Milki, Just The Way You Are, ale jak to David Guetta, dodaje także coś osobistego i od siebie wrzucił jeszcze drugi numer, który tutaj słychać. Słychać też, no właśnie, co? Kto wiedział? Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Zróbcie głośniej, polecam wam w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

Okej, to robię żółce. Pytanie, czy ktoś z was wybiera się niedługo na wesele i szuka drugiej połówki, żeby z kimś pójść? No u nas nie ma jeszcze takich firm, ale w Japonii to są już organizacje, które wynajmują przyjaciół na wesele. Albo na rodzinny obiad. Zapłacisz i masz przyjaciela, przyjaciółkę. Może w Polsce to też by chwyciło, macie pomysł na nowy biznes. Teraz na miano Dawid i jego The First Time wrócił ostatnio do zestawienia listy Hot Bands. Leci w RMF Max.

0: polski numer wieczorowo zrobił Metzner. Teraz wiadomość na wakacje, przed wakacjami. Wiecie, że w niektórych krajach ludzie płacą za tak zwane ciche wakacje. Takie w czasy bez hałasu i bez rozmów. Żeby do ludzi po prostu nie gadać. To obiecuję, to ja do was przez kilka chwil na pewno nie będę się odzywał, ale polecam dobre hity. Wróci Somber za chwilę i Purple Disco Machine.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: I po reklamie.

Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Ciekawe, czy Justin Bieber po 23 jeszcze podjada? Kto głodny? No to uważajcie na decyzję, bo okazuje się, że człowiek szybciej podejmuje ryzyko, gdy jest głodny. Ja nie wiem, czy o tej porze to można sobie zrobić późną kolację. No może raz w tygodniu można sobie zrobić taką przerwę od dietetycznej poprawności do późnej kolacji w RMF Max PZ.

tego blondaska, który rządził kiedyś na liście Hot Bands, to ten gościu ze Szwecji, czyli Danny, jak ktoś pamiętał, brawo, brawo, piątka z muzyki dla was. A co ciekawego muzycznie na naszych imprezach? Jesteśmy po kolejnym zestawie gwiazd w Lecie na Maxa w Pile, no i niedługo kolejny przystanek w Malborku i tam Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z RBF Max. To są świetne imprezy. Kto nie wierzy, niech sprawdzi na przykład ostatnie relacje na naszym Instagramie z zaproszeniem do Malborka już niedługo. Cleo wieczorowo, jej nowość też na wakacje, Kolory lata.

Malls and Friends to James Hype dla tych, którzy o tej porze słuchają nas już w łazience. A kto się tam zamyka dla świętego spokoju? Okazuje się, że faceci często zamykają się właśnie w łazience albo po prostu w toalecie. Nawet do 7 godzin rocznie. Tylko po to, nie po to, żeby coś zrobić, tylko po to, żeby sobie posiedzieć i mieć święty spokój. No witajcie w klubie, ja się przyznaję, też czasami tak robię. No to nawet jeżeli jesteście w łazience, zróbcie głośniej, posłuchajcie w świętym spokoju naszej nowości. Męskie granie orkiestra, nareszcie.

bardzo mi przykro, tak zaśpiewał Dominik Czusz. I trochę mi przykro, że nie mam takiego genu, jaki mają niektórzy ludzie. Od 1 do 3% ludzkości ma taki zmutowany gen. Jego tajemnicza nazwa to HDEC2. Nieważne jak to się nazywa, ale dzięki temu te osoby mogą sobie normalnie funkcjonować, śpiąc jedynie od 3 do 5 godzin dziennie. No ja też bym tak chciał, niestety nie należę do tego klubu, ale może ktoś tak. No to jeżeli planujecie późno spać, to obiecuję, nie zabraknie dobrego bitu. W RMF Max teraz Metzner.

Ale Wołyniec wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na formę. Jeżeli nie chce wam się wyjść do lasu, na spacer, na bieganie, na rower, na siłownię, to może przynajmniej oglądajcie horrory, bo okazuje się, że najwięcej kalorii podczas oglądania filmów spalamy właśnie, gdy oglądamy horrory, bo się stresujemy, ale z drugiej strony, jak leci horror i się stresujemy, to często coś też podjadamy, no to może trzeba zrezygnować z tego drugiego, ale horror musi być. Na zdrowie i żeby wszyscy mogli dobrze spać, ale zanim zaśniecie, Matt Wysota zrobi swoje, oto jego baby.

0: Uwielbiamy wracać do jej hitów. To Kory Gajewska, która obiecała, że zaskoczy przez najbliższe tygodnie nowościami. Żartem przed chwilą. Ja też zaskoczę was nowościami. Przemek Grabowski, zapraszam na nasze wieczorne spotkanie. Zaczynamy nasz czas we wtorek o 20. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands najważniejsze numery, na które głosujecie pod rmfmax.pl. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

Dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Reksu ma wszystko pod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tylko.